0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Pani Stawska ma męża? Zdumiał się Rzecki. Naturalnie, zresztą znane nazwisko. Przed 4 laty uciekł biedak za granicę, bo posądzali go o zabicie tej... A, pamiętam, więc to on. Dlaczegoż nie wrócił, boć przecie okazało się, że nie winien. Rozumie się, że nie winien, prawił Mraczewski, ale swoją drogą jak dmuchnął do Ameryki, tak po dziś dzień nie ma o nim wiadomości. Pewnie biedak gdzieś

kiedyś zmarniał, a kobieta została ani panną, ani wdową. Okropny los. Utrzymywać cały dom z haftu, z gry na fortepianie, z lekcji angielskiego, pracować cały dzień jak wół i jeszcze nie mieć męża. Biedne te kobiety. My byśmy, panie Ignacy, tak długo nie wytrwali w cnocie, co? O, wariat stary. Kto wariat? Spytał Rzecki, zdumiony nagłym przejściem w rozmowie. Któż by, jeżeli nie Wokulski? Odparł Mraczewski. Suzin jedzie do Paryża i chce go gwałtem zabrać, bo ma tam robić jakieś ogromne zakupy towarów. Nasz stary nie zapłaciłby grosza za podróż. Miałby książęce życie, bo Suzin im dalej od żony, tym szerzej rozpuszcza kieszeń. Ej, jeszcze zarobiłby 10 tysięcy rubli. Stach, to jest nasz pryncypał, zarobiłby z 10 tysięcy? Spytał Rzecki. Naturalnie, ale cóż, kiedy tak już zgłupiał. No, no, panie Mraczewski, zgromił go pan Ignacy, ale słowo honoru, że zgłupiał, bo przecież wiem, że jedzie na wystawę do Paryża i to lada tydzień. Tak. Więc nie wolałby jechać z Suzinem, nic nie wydać i jeszcze tyle zarobić? Przez 2 godziny błagał go Suzin, jedź ze mną, Stanisławie Piotrowiczu, prosił, kłaniał się i na nic. Wokulski nie i nie. Mówił, że ma tutaj jakieś interesy. Największy jego interes jest nie zrażać Suzina, który pomógł mu zrobić majątek. Dziś daje mu ogromny kredyt i nieraz mówił do mnie, że nie uspokoi się, dopóki Stanisław Piotrowicz nie odłoży sobie choć z 1 000 000 rubli. I takiemu przyjacielowi odmawiać tak drobnej usługi, zresztą bardzo dobrze opłaconej, oburzał się Mraczewski. Do kantorka zbliżył się Klein z Lisieckim. Mraczewski, spostrzegłszy, że są niezajęci, zaczął rozmawiać z nimi, a pan Ignacy znowu został sam nad swoją księgą. Sumował bez błędu, nawet z cicha mruczał, a jednocześnie myślał sobie, że jego Stach znajduje się na jakiejś fatalnej pochyłości. To darmo, szeptał mu głos ukryty na samym dnie duszy. To darmo. Stach wklepał się w grubą awanturę i z pewnością w polityczną awanturę, bo taki człowiek jak on nie wariowałby dla kobiety, choćby nawet była nią sama panna. A, do diabła, omyliłem się. Jutro, mówił do siebie, zrozumiem ostatecznie, co się święci. Następnego dnia Rzecki opuścił salę, w której odbyła się licytacja, schodząc wolno po schodach z jedną myślą. A więc dom kupił szlangbaum i to za 90 tysięcy, jak przepowiedział Klein. No ależ szlangbaum to przecie nie Wokulski. Stach nie zrobiłby takiego głupstwa. Nie, nie. Z tą panną Izabelą farsa, plotki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: Tuż przed pierwszym weekendem jesieni sprawdzimy filmowe nastroje na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zajrzymy do Centrum Szyfrów Enigma, do Teatru Śląskiego i zbadamy nastroje studenckie przed początkiem roku akademickiego.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.

0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już jutro po 17:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: Tuż przed pierwszym weekendem jesieni sprawdzimy filmowe nastroje na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zajrzymy do Centrum Szyfrów Enigma, do Teatru Śląskiego i zbadamy nastroje studenckie przed początkiem roku akademickiego.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.

0: Na nas przed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Po reklamie.
1: Ścieżka dźwiękowa twojego dnia. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Na ukochańsi pasterze można było zawsze przyjść, dostać jakieś otuchę, poradę.
1: Napastnik nie został jeszcze przesłuchany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa niespełna godzinę temu powiadomiło mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Alerty dotyczące rosyjskiego ataku na Ukrainę i poderwania myśliwców w polskiej przestrzeni powietrznej mieszkańcy tych dwóch regionów otrzymali wczoraj przed 22. Historyczna wizyta Xi Jinpinga w Białym Domu. Chiński przywódca został przywitany z honorami, a prezydent USA Donald Trump podkreślał, jak wielka łączy ich przyjaźń. Od czasu mojej pierwszej elekcji w 2016 roku prezydent Xi i ja nawiązaliśmy przyjaźń, tak naprawdę wielką przyjaźń opartą na wzajemnym szacunku oraz żywotnych interesach naszych narodów. Ostatnia wizyta Xi Jinpinga w Białym Domu odbyła się 11 lat temu we wrześniu 2015 roku. Przyjął go urzędujący wówczas prezydent Barack Obama. Około 60 tankowców przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, transportując 22 miliony baryłek ropy. To najwięcej od początku lipca. Około 40 statków korzystało z ochrony wojsk USA. Śledzimy cały czas wydarzenia ostatniego piątku września, pierwszego piątku jesieni. Łukasz Wojtusik po faktach informuje o tym, co w pogodzie, a ja zapraszam już na siódmą.
2: Chłodno jest, pani Agnieszko, ale jest progres. Jest
3: będzie
2: progres.
3: Ciepła.
2: No, w niedzielę. Wczoraj na przykład o tej porze na Podhalu mówiłem o tym, że mieliśmy 4 stopnie tylko, a dzisiaj proszę, no szaleństwo stopni aż 8. Podobnie jest na przykład w Białymstoku, no już prawie plażować można. 10 stopni w Poznaniu, 11 w Gdańsku. Dziś trochę deszczu, trochę przejaśnień i do 17 stopni. Czas na śniadanie.

268 dzień roku, już 25 września i piątek, już za kilkanaście godzin pierwszy weekend jesieni. Niech to będzie obiecująca perspektywa dla nas, a przed nami perspektywa równie obiecująca wspólnie, mam nadzieję, dobrze spędzonego poranka. Tak będzie do 9.30, śniadanie mistrzów w RMF Classic, Łukasz Wojtusik, Agnieszka Pietrzak. Na to spotkanie razem z gośćmi naszymi serdecznie was zapraszamy. To może coś ładnego zagramy? My Girl, może być? The Temptations, Smokey Robinson, 6.33.

0: Dziarskim krokiem idziemy w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej. Ochoczo, radośnie, przez piątek taką, mam nadzieję, chociaż za oknem tak różnie, jesiennie prawdziwie, od 8 do 14 stopni, no 13. A dziś jak będzie, to w faktach pogodowych, po faktach o 7, teraz inne fakty.
1: 3 przed 7. 3 tematy, które ustawią dziś dzień.
0: Bardzo mi się to podoba, że pamiętacie o ważnych świętach i to jest naprawdę budujące, że podpowiadacie mi mailowo, żebym i ja pamiętał o tym, co w kalendarzu. Bogusław co roku, od kilku lat przypomina, że 25 września to jest bardzo ważny dzień. Dzień budowlańca. Śle ukłon dla tych, którym no... Trudno czasem złapać jest wolny dzień, bo nie mają wolnych terminów, bo ciągle pracują, jeżeli są dobrzy w swojej robocie. Dla tynkarzy, zbrojarzy, techników budowlanych, inżynierów, murarzy, a i na pewno jeszcze dla jednego cieśli, co teraz pewnie dach robi sobie nad tarasem w jednej z małych miejscowości. Dla was, budowlańcy, wszystkiego dobrego dzisiaj. I nie tylko dzisiaj, po prostu. Po drugie, biało-czerwoni dzisiaj grają, siatkarze o 17 ze Słowenią w Mediolanie powalczą o wejście do finału Mistrzostw Europy. A jak skończą, to krótka przerwa, no i piłkarze przejmują stery naszych emocji o 20:45. Mecz w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. I o tym dzisiaj jeszcze więcej w poranku o 8:30, po 8:30 opowiem. No i po trzecie, pierwszy weekend jesieni. Można już teraz planować wycieczkę na grzyby, do kina, do teatru. Kilka poleceń kulturalnych i nie tylko będę dla was dzisiaj miał. Na pewno.
1: 3 przed 7 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Ludzie mnie pytają czasami, jaka jest moja najlepsza płyta. To ja mówię, że mam wrażenie, że jednak moją najlepszą płytą jest Muzeum Polskiej Piosenki.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Twoje muzyczne kadry. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Był marsz, teraz mkniemy konno przez poranek piątkowy. Zmierzamy do weekendu pierwszego jesiennego. Bonanza z tego serialu. Dźwięki na 10 minut przed siódmą.
1: Droga do...
0: Jesteśmy w drodze do weekendu, jesteśmy w drodze do w naszej zabawie, w której zbieram wasze maile dotyczące nietuzinkowych przygód, zabawnych historii związanych z drogą do pracy, szkoły, na przykład na wypoczynek także. Piotr napisał, że jego przygody dotyczą głównie drogi do pracy z parasolem. W ubiegłym roku, jak parasola nie zabierał wczesną jesienią, a pogoda była niepewna, to oczywiście zawsze padało. A jak zaczął zabierać, zawsze... to wtedy prawie nigdy nie padało. No i co w tym roku zrobić? Piotr mnie pyta. Piotrze, skąd ja mogę wiedzieć? No skąd ja mogę wiedzieć? Może tak. Mini parasol ci proponuję. Taki kieszonkowy. No skoro parasol u ciebie działa jak amulet, odstrasza deszcz, to może wystarczy ci taka mikrowersja, malutka. No i plecak zabierz też, bo w tym plecaku będziesz miał od nas bidon z logo RMF Classic. Na wasze opowieści czekam, dotyczące waszej drogi do i mini mikro parasol polecam.

0: pierwszy taniec węgierski od pana Brahmsa. Kolejne fakty od Agnieszki Pietrzak już za chwilę o 7:00. Co w faktach?
1: Pytasz o menu w śniadaniu mistrzów.
0: O menu, ulala, oui.
1: Sytuacja muła. Idealne śniadanie przygotowane dla dziecka do szkoły. W mediach społecznościowych trwa rywalizacja rodziców na idealne pudełka. Jakie powinno być, by było zdrowo, niekoniecznie kolorowo? O tym już niebawem w faktach RMF Classic o 7:00. Zapraszam.
0: Państwo przyznacie, że Agnieszka Pietrzak potrafi zaostrzyć apetyt tak przed 7:00 jeszcze.
2: Reklama.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Damów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Po reklamie.
1: Siódma. Czas faktów w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Mieszkańcy Jarosławia na Podkarpaciu są wstrząśnięci wczorajszą zbrodnią na terenie tamtejszego opactwa. 31-letni obywatel Ukrainy ranił nożem 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Zmarł jeden z zaatakowanych księży. Fakty w sprawie tragedii zna nasz reporter Dominik Smaga.
3: 31-latek wszedł rano do kuchni, chwycił za nóż, tam zaczął atak.
4: Później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła.
3: Informuje prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn. Wezwana na miejsce policja zatrzymała nożownika. To obywatel Ukrainy, który nocą wjechał do Polski z Niemiec. Dotarł samochodem do polsko-ukraińskiego przejścia w Korczowej, ale nie przekroczył granicy i pojechał do Jarosławia. Tam zaatakował. Motyw pozostaje nieznany. Mężczyzna nie był wczoraj przesłuchany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku i opłakują zmarłego księdza.
5: Ksiądz Stanisław był przekochany.
6: To jest coś strasznego. I taka tragedia na naszych księży spadła.
3: Burmistrz ogłosił żałobę do końca tygodnia. Wojewoda obiecała wysłanie do miasta dodatkowych patroli.
2: Planowane są kolejne przesłuchania w sprawie środowego pożaru na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się w pobliżu infrastruktury, która pozwala na łączność internetową m.in. Ukrainie. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz zapowiada, że w ciągu kilku tygodni mają być znane ustalenia w sprawie szczegółów pojawienia się ognia.
7: Będą powołani eksperci, którzy ewentualnie dokonają oceny, czy to był jakiś koktajl Molotowa. Te pierwsze wskazania jednak mówią o tym, że ten pożar raczej to nie był przypadek.
2: MSWiA zaleca dodatkowe środki ochrony w miejscach o tak dużym znaczeniu jak teren naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink. Akty dywersji ze strony Rosji będą się nasilać, przewidują uczestnicy zakończonego w Warszawie spotkania szefów ukraińskich obwodów, czyli odpowiedników naszych województw. Wzięli oni udział w konferencji Samorząd w czasie wojny i kryzysu. Ukraińscy samorządowcy podzielili się doświadczeniami z polskimi władzami.
8: Wniosek, który się nasuwa, to przede wszystkim zmiana naszej mentalności i poważne podejście do identyfikowania zagrożeń.
9: Zatra proste budu haworyty, da.
10: Musimy być razem. Wróg na pewno się nie zatrzyma na nas. Trzeba się nauczyć organom samorządowym powiększyć szczególną uwagę na obronę obiektów krytycznej infrastruktury.
2: Zwracali uwagę przedstawiciele obwodów chersońskiego Dmytro Butri i dniepropietrowskiego Mykoła Łukaszuk, a także były dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Gałązkowski.
0: Fakty o poranku w RMF Classic.
2: I pytanie, jak przygotować prostą i zdrową śniadaniówkę dla dziecka do szkoły. W mediach społecznościowych w idealnych pudełkach, którymi chwalą się rodzice, są kwiaty lub gwiazdki wycinane z warzyw i owoców, codziennie świeżo pieczony chlebek bananowy lub bułeczki domowe prosto z pieca. A nie instagramowa rzeczywistość, no to często niezbyt zdrowe przekąski wsypywane do pojemnika. Co zatem przygotować dziecku do szkoły, by było i smacznie, i zdrowo? Agnieszkę Karelus, dietetyk ze szpitala MSWiA w Krakowie, pytała dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba.
11: Mamy tutaj śniadaniówkę. Mamy jakieś różne ryżowe wafelki, słone precelki.
12: Wybierajmy może owoce, produkty pełnoziarniste, oczywiście dodatek warzyw też wskazany.
11: Co pani jako mama dietetyk zamyka w tej śniadaniówce?
12: Orzechy, borówki, ale też często są to serki.
11: Jest też ta część pokazowa, promowana przez mamy w internecie. Upiekę chlebek bananowy.
12: Jeżeli nie mamy czasu, nie dajmy się zwariować. Kupienie pieczywa dobrej jakości, w dobrej piekarni będzie też równie fajnie zaspokajać potrzeby dziecka.
2: Śniadaniówka spakowana? Warto wiedzieć, w co się ubrać. Panie Łukaszu, to już tutaj odbijam piłeczkę.
1: To mam powiedzieć siebie. Teraz, włóż płaszcz w deszcz, czy upiecz mił chlebek bananowy? Nie wiem. Ważne, żeby był zdrowy, ważne, żeby ubierać się tak, żebyśmy potem byli zdrowi. Sprawdzamy pogodę, z faktami wracamy o 7.30.
2: Tak jest.
1: Przejaśnienia na zachodzie, przelotny deszcz w centrum, na wschodzie i na południu i temperatura maksymalnie na poziomie 17-18 stopni. 8 stopni teraz w Zakopanem, to przypomnę nie najgorzej, bo wczoraj mieliśmy 4. Podobna temperatura w Warszawie, na Mazowszu od 8 do 10 stopni, 10 stopni w Poznaniu, 11 w Gdańsku, 13 już w Koszalinie. Przejaśnienia patrzę teraz na Mazurach, na Lubelszczyźnie, a poranek z deszczem na Podhalu i na przykład na Pomorzu. Też może delikatnie jeszcze padać. Dobra wiadomość jest taka, że w niedzielę na pewno ma być cieplej. 7:05 na śniadanie mistrzów piątkowe. Zapraszam serdecznie do stołu. Proszę się dosiadać, rozsiadać, drzwi nie zamykać, bo goście mile widziani. Do 9:30 jesteśmy razem w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, cześć.
13: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
1: Aurelia to jest piękne imię, prawda? I właśnie Aurelia dzisiaj ma imieniny. Kleofas to też ładne imię. I też Kleofas imieniny dzisiaj ma. Wszystkiego dobrego. A urodziny obchodzą dziś między innymi Will Smith, aktor znany z takich filmów jak Jestem Legendą, Hancock, czy no kilka jeszcze innych fantastycznych, także jeden z dwójki Men in Black. A jeszcze do tego Luke Skywalker ma urodziny. W sensie syn Dartha Vadera. W sensie Mark Hamill, aktor taki. Dużo dobrego życzymy. Co u nas piątkowo, tuż przed pierwszym weekendem jesieni, sprawdzamy filmowe nastroje na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, tam już jutro rozstrzygnięcia. Zajrzymy też do Centrum Szyfrów Enigma i do Teatru Śląskiego.
13: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
1: No, skoro pan Hamill ma urodziny, to nie może zabraknąć Gwiezdnych Wojen. Muzyka John Williams.

0: Ależ dzisiaj mamy zestaw. John Williams, Gwiezdne Wojny, teraz Elvis Presley. Nie wiem, co przydarzy się później. No, nie wiem, chyba Tańczący z Wilkami, ale zanim do tego dojdziemy, będzie Tisa, Bercel, Ludany, Tisa, Tardosz, to nie wiem, ja chyba źle wymawiam, ale dużo lepiej robi to Maciej.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że rzeka Tisa to dla Węgrów coś więcej niż tylko rzeka. To jeden z geograficznych symboli Węgier, coś w rodzaju naszej Wisły. Tyle, że Wisła swój bieg zaczyna i kończy w Polsce. A Tisa też kiedyś zaczynała i kończyła swój bieg w Królestwie Węgier. Dzisiaj jest inaczej. Tisa to największy dopływ Dunaju. Po węgiersku Tisa, nazwa pisana przez SZ, które wymawia się jako S. Kto pojedzie na Węgry, może zobaczyć, że wzdłuż biegu Tisy dziesiątki miejscowości zaczyna się od nazwy tej rzeki. Mamy m.in. Tisa Beksz, Tisa Koro, Tisa Salka, Tisa Dony, Tisa Modzioroż, Tisa Kaniar, Tisa Czermeli, Tisa Telek, Tisa Karat, Tisa Bercel, Tisa Noćfalu, Tisa Ludany, Tisa Tardosz, Tisa Eslar, Tisa Lok, Tisa Dada, Tisa Dob, Tisa Dziulahaza, Tisa Ujwarosz, Tisa Palkonia i tak dalej, i tak dalej. A doszliśmy zaledwie do okolic Tokaju. Mało kto dostrzega, że skrót nazwy rządzącej dzisiaj na Węgrzech partii także nieprzypadkowo nawiązuje właśnie do tej rzeki. Kiedy Węgry w drugiej połowie XIX wieku uzyskały w monarchii habsburskiej podmiotowość i stały się częścią Austro-Węgier z własnym rządem, zadbano i o Tisę. To wówczas cały bieg rzeki znajdował się w Królestwie Węgier. Władze kraju postarały się, aby Tisa została uregulowana. Jej liczne meandry cyklicznie powodujące powodzie zostały wyprostowane i otoczone wałami przeciwpowodziowymi, które chyba wciąż są największym tego typu systemem ochronnym w Europie, a przy okazji trasą bardzo ciekawych wycieczek rowerowych. Rzeka wcześniej licząca prawie 1500 kilometrów stała się o 1/3 krótsza w ten sposób. Po I wojnie światowej Węgry w traktacie w Trianon w 1920 roku zostały potraktowane szczególnie okrutnie. Zostały obcinany dosłownie ze wszystkich stron. To dlatego rzeka płynąca w jednym Królestwie Węgier dzisiaj zaczyna się na Ukrainie, na pewnych odcinkach wyznacza jej granicę z Rumunią i z Węgrami, a na innym jest granicą Węgier ze Słowacją. Potem płynie przez Węgry i wpada do Dunaju w Serbii. Tisa, czyli coś w rodzaju węgierskiej Wisły.

0: Pobrzmiewa druga suita na orkiestrę jazzową, którą jest Dymitr Szostakowicz. 7:20 tymczasem nam się zrobiła. My teraz przesiadamy się z samochodu na środek komunikacji miejskiej. Jesienią wiem, że lubicie taki środek, nietuzinkowy. Przesiadamy się na rower po prostu. Będą kolejne ekostrady w Gdańsku.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Pierwsza ekostrada w Gdańsku łącząca Śródmieście z Chełmem działa od września ubiegłego roku.
2: Ten rok to było blisko 250 000 podróży po ekostradzie. Każdego dnia jest to niemal 1000 osób, tylko w tym roku 180 000 rowerzystów jeździło ekostradą, więc widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna.
0: Dlatego będzie drugi etap ekostrady o długości 1350 metrów, a poprowadzi dalej pasem rozdziału od Alei Armii Krajowej do ulicy Łostowickiej.
2: Myślimy też o tym, żeby w ramach tego buspasa przy spacerowej, żeby również tam powstała lepsza trasa rowerowa. To w tej chwili jest na etapie projektowania, czyli to będą kolejne etapy właśnie tego trochę łączenia tych dzielnic.
0: Opowiadał wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski. Miasto zleciło analizy wykonalności dla 5 nowych szybkich tras rowerowych.

0: Trevor Morris i piękne dźwięki z dynastii Tudorów. 7:26, ja mam dla was zagadkę. Wielki przyjaciel Polaków. Który z zagranicznych przywódców tak o sobie mówi? Rozwiązanie zagadki podamy w faktach za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
1: Po reklamie.

0: 7.30. Czas na kolejne fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi działania w związku z incydentem dotyczącym firmy Kubusoft, twórcy oprogramowania Medyk, które służy do zarządzania m.in. medyczną dokumentacją. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, firma jak dotąd nie zgłosiła incydentu do CERT Polska. Wczoraj o cyberataku poinformował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Jak podano, wśród danych objętych incydentem mogły znaleźć się dane kontaktowe i numery PESEL. W sierpniu Ministerstwo Cyfryzacji, przypomnę, ujawniło, że w wyniku cyberataku na firmę MyDoctor wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach. Aleksandr Łukaszenka ułaskawia kolejnych więźniów. Przywódca Białorusi zdecydował się na taki gest wobec 15 osób. Biuro Łukaszenki poinformowało, że 13 z nich było skazanych za popełnienie przestępstw o charakterze ekstremistycznym. Nazwisk nie ujawniono. Wiadomo jedynie, że skazani zostali ułaskawieni po zgłoszeniu próśb o łaskę i wyrażeniu skruchy. Stało się to zaledwie kilka dni po wizycie w Mińsku Johna Cola, specjalnego wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa. Rzymskie Koloseum będzie dziś zamknięte. Taką decyzję podjęto po śmierci 22-letniego robotnika, który zginął w antycznym amfiteatrze podczas montażu oświetlenia w nocy z wtorku na środę. Prokuratura w Rzymie wszczęła śledztwo w sprawie tej tragedii. W kolejnych faktach RMF Classic, wielki przyjaciel Polaków, tak mówił o sobie prezydent Donald Trump, zwracając się do gości Kongresu Polonii Amerykańskiej. Mamy naprawdę ogromny szacunek dla Kongresu i narodu polskiego, przekonywał.
2: Thank you to everyone, and we really have great, great respect for the Polish American Congress and for the Polish people. Have a great event, good luck, we love you all, God bless you.
1: Do wypowiedzi przywódcy USA wrócimy w faktach o 8.
0: Warszawa 7, 8 stopni, 8 w Białymstoku, 10 w Poznaniu, 12, 13 w Koszalinie. Tak rozkłada się, jeżeli chodzi o piątkowy poranek, temperatura w Polsce rano. Przejaśnień trochę w centrum, na wschodzie, też w rejonie Lublina. Deszczowych chmur z kolei sporo na Podhalu i w rejonie Trójmiasta. Dzisiaj, ile będzie? 17 stopni maksymalnie, aura będzie zmienna. 7.33, miałem do pana prezydenta powiedzieć thank you, Mr. President, ok?
1: Thank you.
0: A dziś urodziny przyma i życzenia w językach różnych, pewnie angielsko, amerykańsko także językowo przyjmuje. Pan Will Smith, mówiłem o tym, że ma urodziny. No i Will Smith powinien teraz zaśpiewać, ale skoro to RMF Classic, to zrobi to w bardzo niekonwencjonalny sposób. Agnieszka, czy pamiętasz taką pieśń? Czarapska noc, jaka arabski dzień z Aladyna.
1: Tak.
0: Mój
1: tak,
0: syn
1: tak,
0: zawsze tak, mówił, jakby mały, że z Adylana. No więc Adylana teraz wersja, sprawdzimy, jak z podkładem profesjonalnym poradzi sobie Will Smith.

0: I tego to w śniadaniu mistrzów. O poranku można mieć arabską noc i to nieźle zaśpiewaną przez urodzinowego dziś Willa Smitha.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Z baśni Tysiąca Jednej Nocy wracamy na ziemię. Lądujemy dywanem, coraz więcej płacimy, a coraz trudniej zrozumieć, na co dokładnie te pieniądze idą. Jak informuje dziś Rzeczpospolita, w przyszłym roku na każdego pracującego Polaka przypadnie średnio, posłuchajcie, ponad 38,5 tysiąca złotych obowiązkowych składek. Łącznie wpływy ze składek mają przekroczyć 660 miliardów złotych, czyli więcej niż dochody podatkowe państwa. Ekonomiści zwracają jednak uwagę, że obecny system nie jest zbyt przejrzysty i wielu z nas po prostu nie wie, ile faktycznie płaci i jakie świadczenia otrzymujemy w zamian za to, że płacimy. Więcej o tym Rzeczpospolitej przeczytacie. Tymczasem Puls Biznesu pisze o zupełnie innym rekordzie. Polska stała się światowym liderem wzrostu liczby osób ultra zamożnych. Według danych Bloomberga liczba osób posiadających majątek przekraczający 30 milionów dolarów wzrosła od 2021 roku aż o 109%. Eksperci tłumaczą ten skok m.in. umocnieniem się złotego, inflacją, szybkim rozwojem gospodarki, wzrostem wartości polskich firm. Co więcej, w ciągu najbliższych 5 lat liczba najbogatszych Polaków ma zwiększyć się o kolejne 60%, czyli mamy coraz więcej Wokulskich, no proszę. A u nas lalka w oryginale czytana przez Andrzeja Seweryna po 13.30 na przykład. A na koniec spojrzenie jeszcze w przyszłość. Tygodnik Powszechny zastanawia się, jak bardzo zmieni nas świat robotów. Chiński humanoid Tiangong Ultra przebiegł niedawno 100 metrów szybciej niż rekordzista świata Usain Bolt. To można zobaczyć gdzieś w mediach społecznościowych, jak on szybko biegnie. No ale autorzy tekstu w tygodniku zauważają, że robotom nadal łatwiej jest bić rekordy prędkości niż na przykład poprawnie podnieść kubek z herbatą czy kawą. Mimo to rozwój technologii budzi coraz większe emocje, na przykład w Korei Południowej aż 35 tysięcy pracowników Hyundai'a nie tak dawno protestowało przeciwko zastępowaniu ludzi przez maszyny. Czy roboty staną się naszymi współpracownikami, a może to konkurencja? To jest jedno z pytań, na które szukają odpowiedzi autorzy tekstu, który świetnie przeczytać na weekend, a znajdziecie ten tekst w Tygodniku Powszechnym.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Po reklamie.

0: Strach wspominać, ale w czasach realizmu socjalistycznego była taka powieść, jak hartowała się stal. Nie będziemy do niej wracać, ale wróciliśmy do Parku Jurajskiego i tak mi się właśnie wymyśliło, że przecież Park Jurajski to jest taki czas, kiedy powstawała, hartowała się ropa. No a jak na tym rynku jest, co z ropą i nie tylko, co z naszymi portfelami w najbliższych dniach i tygodniach wydarzyć się może, to temu się będziemy teraz przyglądać.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Igor Skrzypek jest z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry. No dinozaury swego czasu zrobiły swoje poprzez wyginięcie, dzięki temu ta ropa naftowa
0: Ja myślę, że gdyby dinozaury wiedziały, co się wydarzy, to zrobiłyby na pewno świetny interes na tym.
2: Z pewnością tak, pewnie by się zaprzedały za wczasu, jeśli można tak powiedzieć. No ale ich poświęcenie w tej chwili nie ma takiego dużego znaczenia, no bo mamy kolejne niepokoje na rynku paliw, nie wynikające z dostępu do samej ropy, tylko, a między innymi z polityki, no bo tym razem kolejne te niepokoje nie płyną z Bliskiego Wschodu, lecz ze Stanów Zjednoczonych, bo Waszyngton rozważa zakaz eksportowania oleju napędowego. Amerykańskie zapasy tego paliwa są już niewielkie, a to właśnie dostawy zza oceanu są kluczowe dla rynku europejskiego, także dla Polski, bo Orlen nie jest w stanie pokryć pełnego zapotrzebowania na diesla, które mamy w Polsce. Owszem, ten diesel jest produkowany, ale nie w takim stopniu, żeby wszystkie potrzeby Polaków zapełnić, no więc sprowadzamy olej napędowy z zagranicy, między innymi z USA. Według Politico zakaz eksportu oleju napędowego mógłby zostać wprowadzony na 3 miesiące, no i na razie mamy krytyczną reakcję Europy. Komisja Europejska podkreśla, że taki ruch byłby szkodliwy i dla Europejczyków, i dla Amerykanów. No, ale musimy pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych za chwilę mamy wybory do Kongresu. To jest rok wyborczy, a więc administracja Donalda Trumpa może zabiegać o tańsze paliwo za wszelką cenę.
0: Ja zabiegam teraz o kącik Polski w pasażu ekonomicznym. Wracamy do naszego kraju i przyglądamy się branży przemysłowej i tutaj widać coraz większy kłopot.
2: No niestety tak, widać w rejestrach dłużników, bo producenci zaczynają zalegać z płatnościami. Wartość nieopłaconych faktur w przemyśle wzrosła w ciągu roku o 18%. No i przetwórstwo przemysłowe jest już zadłużone na 9 miliardów złotych.
3: Za przeważającą część zaległości całego sektora odpowiadają producenci artykułów spożywczych. Ich zaległe zobowiązania wynoszą 1,5 miliarda złotych. Najszybciej rosną zaległości producentów chemikaliów.
2: Mówi główny analityk Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor Waldemar Rogowski. To nie oznacza, że nagle fabryki zaczną plajtować, zamykać się, padać jak muchy, no ale oznacza to, że jest jakiś problem z płynnością, coraz większy problem z płynnością w przemyśle. Średnio na każdą firmę w przetwórstwie przemysłowym przypada już ponad 330 tysięcy złotych długu. Kłopoty w przemyśle, kłopoty mamy także w kantorach, bo wszystko wskazuje na to, że to będzie kolejny słaby dzień złotego. O poranku euro kosztuje 4,38 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,66, tu akurat mamy lekki spadek, a bez zmian funt brytyjski 5,09 zł, więc ten frank, ten funt, no to tak może pozytywnie w miarę na zakończenie pasażu ekonomicznego.
0: Na zakończenie piątku o 18:00 podsumowanie ekonomiczne dnia w RMF Classic, a z nami porannie był Igor Skrzypek. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Mądrze konie, Marty Stewart. 2 minuty brakuje do 8. Zbliżamy się do kolejnej porcji faktów. A w nich, Agnieszko?
1: Pamiętasz, kim chciałeś zostać w klasie maturalnej?
0: Myślałem, że jak byłem dzieckiem. Jak byłem dzieckiem, to śmieciarzem. Jak byłem w klasie maturalnej...
1: Aha. Ja chciałam być aktorką.
0: Ja też.
1: Aha, no
0: i gramy w jakimś teatrze jednak, no.
1: Głosem pracujemy jak najbardziej. Salon maturzystów odwiedzimy i zapytamy, gdzie oni teraz widzą swoją przyszłość.
2: Chcę być ratownikiem medycznym w wojsku.
3: Chciałabym iść w takim kierunku medycznym, pielęgniarstwo, może fizjoterapeuta.
4: Ja to tak bardziej w informatykę celuję.
1: No i celująco zapraszam już teraz na godzinę 8 na fakty. Reklama.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
8: Profilaktyka! Podaj dalej!
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas. Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowid.
9: Po reklamie.
0: Minuta po 8, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa, Agnieszka Pietrzak.
1: Więcej patroli policji od dzisiaj w podkarpackim Jarosławiu. Wczoraj, przypomnę, doszło tam do brutalnej zbrodni na terenie kościoła. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, z których jedna nie przeżyła. Śmiertelną ofiarą jest ksiądz. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga.
15: Dzisiaj okaże się, czy prokuratura zdoła przesłuchać sprawcę ataku zatrzymanego tuż po zdarzeniu. Mężczyzna jest pod dozorem policji, informuje prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
16: Jeżeli oczywiście jego stan na to pozwoli, to niezwłocznie czynności z jego udziałem zostaną przeprowadzone.
15: Motywy działania mężczyzny nie są wciąż znane. Z obawy, że w mieście może dojść do niepokojów, do Jarosławia zostaną skierowane dodatkowe siły policji.
17: Zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia.
15: Informuje wojewoda Teresa Kubas-Hul. W mieście ogłoszono żałobę.
1: Ostrzegamy kierowców w stolicy o karambolu. Są problemy na trasie S79 między węzłami Warszawa-Okęcie Marynarska. Po zderzeniu 5 aut osobowych zablokowane są 2 pasy jezdni w stronę centrum Warszawy.
14: Fakty RMF Classic zza oceanu.
1: Prezydent Donald Trump w specjalnym nagraniu zwrócił się do Polonii za oceanem i gości Kongresu Polonii Amerykańskiej. Zapewnił w nim, że jest przyjacielem Polski, podkreślał polski wkład w rozwój Ameryki i jak mówił, być może nie byłoby dziś Stanów Zjednoczonych bez takich wielkich postaci jak...
18: Including the great general Pulaski and Kościuszko.
1: Wielki generał Pułaski i Kościuszko, wielki rewolucjonista. Jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu i chcę podziękować, zwłaszcza waszemu niezwykłemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Karol to wspaniały wojownik, silny człowiek. Poparłem go i wygrał. Wygrana Nawrockiego była największym wydarzeniem politycznym związanym z wyborami w ciągu ostatnich 50 lat w Europie. Przekonywał Donald Trump w przesłaniu wyświetlonym gościom wydarzenia zorganizowanego przez Kongres Polonii Amerykańskiej, organizację, która zrzesza Amerykanów polskiego pochodzenia. Ceny węgla w niektórych skupach w Polsce już powyżej psychologicznej bariery 2000 zł za tonę. Nie wszędzie jest też łatwo o dostępność tego surowca.
19: Brakuje węgla, można ten węgiel pozyskać, ale trzeba płacić przed płatami i w dużo wyższych cenach.
20: U pana na składzie widać węgiel, ale to jest tak, że przyjeżdżam i z miejsca mogę kupić, czy jednak nie?
19: Tak, można kupić z miejsca, a jeszcze mamy węgiel, bo trochę porobiliśmy wcześniej większe zapasy. Zanim ten węgiel, który już leżał na placu, się sprzedał, to już był następny nowy.
1: Z Piotrem Osińskim, prowadzącym jeden ze skupów węgla przy ulicy Lubelskiej w Olsztynie, rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Szkoła Główna Handlowa jest gospodarzem warszawskiego salonu maturzystów. Uczelnie prezentują oferty, a jak przekonała się nasza reporterka Magdalena Greinert, młodzi ludzie w nich przebierają i wybierają.
2: Utwierdziłem się w swoim przekonaniu, chcę być ratownikiem medycznym w wojsku.
3: Chciałabym iść w takim kierunku medycznym, pielęgniarstwo, może fizjoterapeuta.
4: Ja to tak bardziej w informatykę celuję. Właśnie szukam jakiegoś tak fajnego kierunku czy coś.
21: A co będziesz studiował po maturze?
22: No właśnie, jeszcze nie wiem i właśnie to jest ten powód, dlaczego ja się tutaj w ogóle znalazłem.
21: Ty już stamtąd wyszedłeś, to może już coś wiesz.
22: Pozbierałem ulotki wszystkie, porozmawiałem z kilkoma tam osobami z tych stoisk. Wrócę do domu, rozłożę ulotki i będę sprawdzał wszystko po kolei i jakąś decyzję się podejmie. No.
1: Łukasz Wojtusik, RMF Classic, rozkłada mapę pogodową na czynniki pierwsze, tak? I sprawdza, co szykuje nam aura. Fakty w skrócie wracają o 8.30.
0: Przejaśnienia mamy na Mazowszu i w Wielkopolsce, dużo chmur nad morzem, padać rano może jeszcze w rejonie Trójmiasta, tam teraz 12-13 stopni, deszczowy poranek miejscami na Podlasiu, na Suwalszczyźnie, dużo chmur deszczowych mamy też na Podhalu, przed chwilą jeszcze w Krakowie padało 8 stopni na Podhalu. Piątek z pogodą w kratkę, temperatura maksymalna dzisiaj na poziomie 17 stopni. Jutro. I to jest dobra wiadomość. Ma być odrobinę cieplej, a w niedzielę jest szansa nawet 20 stopni zobaczyć na termometrze. Ba! Nawet szaleństwo. 21 stopni. To doczekać się nie mogę. 7:55, RMF Classic nie śpi. No, wy też, mam nadzieję, już nie śpicie. Porankiem radiowym naszym wszyscy żyjemy, taką mam nadzieję i jesteśmy pobudzeni. Nie śpi też Gdynia filmowa. Po 8.30 łączenie z Natalią Rybą, która przygląda się dla nas najważniejszym wydarzeniom na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Nie śpią też Ula Urzędowska już i Kasia Czajka-Kominiarczuk, które obiecały wpaść do poranka dzisiaj i zdradzić, co szykują na jutro do Uniwersum RMF Classic. To przypominam, program o serialach, to czy lalka będzie? Będzie na pewno u nas lalka muzycznie za chwilę.
5: Śniadanie mistrzów RMF Classic przez radio do serca.
0: Skoro do serca, to super duet. Ella, Luis, mówią wam dzień dobry. Policzek przy policzku.
23: Heaven, I'm in heaven, I'm a

0: Roztańczeni dzisiaj coś jesteśmy, takie mam wrażenie, muzycznie. Najpiękniejsza muzyka filmowa towarzyszy nam Człowiek Ringu, Thomas Newman, 12 minut po godzinie 8. My sprawdźmy, co ciekawego czeka nas kulturalnie w najbliższych dniach i tygodniach.
1: 1001 drobiazgów. Poranek wielobranżowy.
0: Fakty kulturalne u nas o 9.50, tam szczegóły dotyczące dużych wydarzeń. Ja przyglądam się różnego kalibru nietuzinkowym wydarzeniom. W Warszawie na przykład Wielki Festiwal Czytania już trwa. Spotkania w dwóch księgarniach w ramach Big Book Festiwalu do niedzieli potrwają. My przenosimy się tymczasem szybciutko na południe kraju, bo już za niecały miesiąc w Katowicach 23. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje.
2: Pojawi się wycinka, legendarny spektakl z nieżyjącym już niestety Janem Fryczem, no ale realizatorzy wymyślili specjalny pokaz z fragmentami nagrania z teatru telewizji, bo dzięki Bogu zostało zarejestrowane, no i z fragmentami na żywo scen, których nie było Jana Frycza. No i bardzo się cieszę na Krzyżaków Jana Klaty, bo to jest spektakl petarda i na początek tego festiwalu myślę, że nasza publiczność, jak to zobaczy, to będzie chciała oglądać wszystkie kolejne spektakle na interpretacje.
0: W programie 6 różnych spojrzeń na współczesny teatr, czyli 6 przedstawień. A idea festiwalu to pokazanie twórczości najmłodszego pokolenia polskich reżyserek i reżyserów teatralnych, szerokiej publiczności. Robert Talarczyk nam o tym opowiadał, co będzie działo się na interpretacjach. Teatr Śląski w Katowicach, szef tego teatru. Więcej o teatrze w RMF Classic u nas w Cafe Classic po 17 u Natalii Grzeszczyk, czyli już jutro, a tegoroczna edycja festiwalu Interpretacje od 17 do 26 października. To teraz jeszcze inne muzeum, inna historia, przepraszam, związana z kulturą. 5 lat działalności i ćwierć miliona gości. Swój jubileusz świętuje Centrum Szyfrów Enigma. Miejsce poświęcone wybitnym kryptologom. Cały czas przyciąga osoby zwiedzające. Wczoraj tam było urodzinowo, ale w najbliższych tygodniach będą dodatkowe atrakcje, o czym więcej wie Przemek Wałczyński.
3: Poznańskie Centrum Szyfrów opowiada o matematykach, którzy właśnie tutaj rozpoczęli pracę nad złamaniem kodu niemieckiej Enigmy. W październiku w przestrzeni wystawy pojawi się spektakl, który przeniesie was do czasów prac tych genialnych matematyków, którzy pracowali właśnie nad pokonaniem Enigmy. Jesienią zaplanowano wykłady o nowych odkryciach, a centrum prowadzi cały czas badania i szuka kolejnych dokumentów. Chodzi o artefakty związane z Henrykiem Zygalskim i innymi pracownikami dawnego biura szyfrów.
0: Nie o tym wszystkim opowiadał nam Przemek Wałczyński.

0: Sherlock Holmes gra cieni, muzyka Hans Zimmer, a u nas teraz zapowiedź śledztwa serialowego, które zapowiada się na jutro, na 13:00, wtedy spotkanie z Ulą Urzędowską i Katarzyną Czajką-Kominiarczuk w programie Uniwersum RMF Classic. Kasia i Ula są z nami, dzień dobry.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: Od tego tygodnia jesień w kalendarzu, ja czekam na nowości jesienne serialowe. Wśród nich jest czwarty sezon Dyplomatki. To jest political fiction, w którym jednak odbija się mocno współczesna polityka. Dlaczego to się tak dobrze ogląda, Ulu, Kasiu?
1: Tak, nadchodzi czwarty sezon Dyplomatki. Muszę ci zdradzić, że Ula nie ogląda tego serialu. Tak, to teraz już wiemy,
2: że... A wiem, że ty, Łukaszu, jesteś fanem.
0: Tak, no Dyplomatka jest po prostu świetna. Ule, nie zostaje nam nic innego, jak cię przekonać.
1: A jest do czego, bo w czwartym sezonie znowu stawka idzie do góry. Tym razem nasza bohaterka będzie musiała powstrzymać prezydent Stanów Zjednoczonych i swojego męża przed planami, które mogą doprowadzić do wybuchu wojny. I muszę powiedzieć, że coraz trudniej się ogląda political fiction, ale ja to bardzo lubię, dlatego że jest tam taka myśl, że być może niektóre osoby zaangażowane w międzynarodową politykę są kompetentne.
0: To teraz zapytam osoby kompetentne, czy będzie rozmowa o lalce, bo wszyscy rozmawiają o lalce.
1: Tak, będziemy rozmawiać o lalce. Wydaje mi się, że współcześnie chyba tylko w programach kulinarnych nie rozmawia się o lalce, chociaż może tam też. Ale możemy ci zdradzić, że choć nie mamy chyba dokładnie tej samej opinii, to nie
2: będzie. To jesteśmy blisko.
1: Tak, nie będzie wojny o
2: lalce. Nie będzie rozwodu w uniwersum RMF Classic i rozstania, trzaskania drzwi.
1: Tak, ani farewell, Miss Ula. Więc kto jest ciekawy, co myślimy o lalce, musi posłuchać naszego programu.
2: I ile odcinków już obejrzałyśmy?
1: Otóż to.
0: Ula Urzędowska, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Uniwersum RMF Classic, jutro u nas po 13:00.
3: Śniadanie mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: Przewodnik po orkiestrze w Śniadaniu Mistrzów pojawia się muzycznie. 8:26. Tymczasem przewodnik po tym, co dzieje się w kraju i na świecie, ma dla nas Agnieszka Pietrzak. Za chwilę kolejna porcja faktów od Agnieszki, a w nich wypadkowy poranek na warszawskich drogach i laureatka Oscara Susan Sarandon zatrzymana przez policję.
1: Reklama.
2: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
3: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
1: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
4: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
16: Codziennie.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowała.

0: Co najmniej trzy miasta też. Obiecywałem w tym tygodniu w poranku, że w niedzielę będzie cieplej. Jest taka szansa. Zapowiada nam się 21 stopni. Dziś maksymalnie tych stopni 17. Najcieplej ma być, teraz uwaga, miasta w rejonie Lublina, Szczecina i Rzeszowa. Teraz od 8 do 13 stopni. Deszczowo jest na północy. Przejaśnień trochę mamy w centrum. Patrzę, co za oknem w Krakowie. No, mizeria, pani Agnieszko, mizeria.
1: Potwierdzam.
0: Ale będziemy podnosili muzycznie atmosferę i państwa na duchu. Na platformie RMF On działa już lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic, taka specjalna stacja, gdzie możecie słuchać ostatniego notowania, najnowszego notowania LPMF-u, czyli listy przebojów muzyki filmowej. Znajdziecie właśnie wszystkie szczegóły na RMF-onie i na naszej stronie, gdzie cały czas trwa głosowanie, a na miejscu siódmym muzyka do gry. Ja bardzo lubię. Clair Obscur. Expedition 33. A, już za chwilę będziemy w Gdyni.

0: pięknie to brzmi, prawda? Clair Obscur. Dźwięki. L'Orient te star. I prawie 8:37. Po francusku to ja chyba tylko potrafię o laissez-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans le chiffon de Smeralda. Dobrze, koniec francuskich wątków, wybieramy się do Gdyni.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
0: Cały czas to, co się tam dzieje w Gdyni, w mieście, które stało się stolicą polskiego kina, są Natalia Ryba i Magda Juszczyk. Dziś wieści od Natalii. Jednym z zachwytów tegorocznego festiwalu jest film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. To oparta na faktach wzruszająca opowieść o miłości. W 1957 roku Wiesława Pajdak zostaje aresztowana i trafia do więzienia na Rakowieckiej. Kilka dni potem do celi trafia Jerzy Śmiechowski. Pewnej nocy rozpoczynają rozmowę przez ścianę za pomocą kodu Morsa, alfabetu Morsa, i trudno w to

0: uwierzyć, tak właśnie się poznali i zakochali. Małżeństwem byli przez ponad pół wieku. W rolach głównych Marysia Dębska i Jakub Gierszał. Muzykę napisał duet kompozytorski Mary Komasa i Jantek Komasa-Łazarkiewicz, z którymi właśnie na festiwalu spotkała się Natalia Ryba.
1: Chcieliśmy, żeby ta muzyka była jednym z bohaterów filmu. Przegadywaliśmy oczywiście to z Maćkiem, godziny rozmów na ten temat, czym ta muzyka powinna być, co czujemy, bo dużo było tak naprawdę o emocjach. Ta muzyka składa się z samych emocji, więc myśmy używali środków, które są bardzo delikatne, a jednocześnie mogą cię totalnie trafiać w serce. Samo to, że wykorzystujemy wokal, samo to, że smyki grają w taki sposób, który jest wręcz jakby takim rozedrganiem, a potem otwierają się, jak w Symfonii Góreckiego. Jakby chcieliśmy, żeby to było małe, ale bardzo intensywne.
2: Też to nie była muzyka, która się zrodziła właśnie bardzo z gadania. To jest tak, dostaliśmy obraz, pierwsze kilka scen zmontowanych. Zresztą, co ciekawe, te sceny nie weszły potem do filmu, ale sceny o potężnym ładunku emocjonalnym. I natychmiast zabraliśmy się do komponowania. To jest tak, że jak coś takiego czujesz, taki ciąg do obrazu, to nie wolno go ignorować. Po prostu trzeba usiąść i zacząć grać, śpiewać, walić w bębny, wydobywać dźwięki, szukać. Natychmiast szukać. To jest najcenniejszy moment. To taka krystalizacja w głowie, bo wszystko już staje się nagle klarowne. Już wiemy, czego szukamy. Teraz trzeba to tylko natychmiast uchwycić. Więc pamiętam ten pierwszy moment bardzo wyraźnie. Posłaliśmy to do Maćka. On natychmiast to kupił. Też to ciekawe, tam był jeszcze jeden ważny współtwórca, czyli montażysta filmu, Nikodem Habior, który wziął te nasze kawałki muzyki, zaczął je podkładać pod obraz. W różnych momentach się okazało, że to żre, to działa, możemy za tym iść. Więc myśmy sobie nawzajem pomagali w tym procesie.
1: Na pewno było tak, że to, że używamy głosu, którego oni nie mogą użyć, bo oni porozumiewają się przez pukanie, a tym bardziej ja miałam potrzebę, okej, no to muzycznie trzeba dać głos. Ktoś gdzieś musi mówić. Niech to będzie nawet głos, który jest jakąś kołysanką. Głos, który ją gdzieś niesie i pozwala ją uspokoić, bo ludzie często mają tak, że zaczynają sobie coś nucić, jak są w sytuacji stresującej, jak są w sytuacji, w której się cieszą. Pierwsze, co mamy, to jest nasz głos. Nawet dziecko to robi, prawda? Więc zależało nam na czymś takim elemencie muzycznym, żeby wprowadzić jakiś spokój, który pozwoli tej bohaterce się tak jakby otulić ją kocem.
0: Mary Komasa i Jantek Komasa-Łazarkiewicz, a rozdanie Złotych Lwów w Gdyni jutro o 19:30.
3: RMF Classic na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
0: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Zbigniew Wodecki, opowiadaj mi tak. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie o czym opowiadać wieczorem w domach po spotkaniu naszych siatkarzy i potem po spotkaniu naszych piłkarzy, bo piłkarska jesień w barwach narodowych startuje na dobre. Dziś wieczorem reprezentacja Polski rozpoczyna walkę w Lidze Narodów.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Biało-czerwoni rozpoczynają rywalizację piłkarską w dywizji B Ligi Narodów meczem, który już dziś z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. I to będzie intensywny czas dla naszej kadry, bo kilka dni później, już 28 września, zagramy na wyjeździe ze Szwecją. To jeden z najgroźniejszych rywali w naszej grupie. Później, 2 października, na Stadionie Narodowym w Warszawie podejmujemy Rumunów. I czeka nas jeszcze rewanż za spotkanie, które dziś, czyli Bośnia i Hercegowina, mecz na wyjeździe. Łącznie biało-czerwoni zagrają 6 spotkań w niecałe 2 miesiące. Przeciwnicy są wymagający, a cel jasny: wygrać grupę, wywalczyć awans do dywizji A i potwierdzić, że nadal chcemy się liczyć w europejskiej czołówce.

0: Dziadek do orzechów, taniec cukrowej wróżki, kompozycja Piotra Czajkowskiego na 3 minuty przed 9:00. A czym zajmujemy się dzisiaj w poranku? Oczywiście, że tym, co ważne, w poranku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na przykład dzisiaj ważna publikacja, broszura będzie publikowana. Jaka? No oczywiście, że ważna. A o czym? A o tym w faktach się dowiemy.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
12: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
1: Po reklamie.
0: 9:00 czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
14: Są dowody na to, że przyczyną środowego pożaru w naziemnej bazie łączności satelitarnej Starlink koło Grójca na Mazowszu było podpalenie. A mówił o tym w porannej rozmowie w RMF FM i radiu informacyjnym RMF 24 Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
15: Ustalenia, które w tej chwili są, w szczególności z monitoringu tych obiektów, dają nam dowód na to, że to było podpalenie. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, sposób przeprowadzenia tego podpalenia, tego nie mogę powiedzieć, tej informacji nie mam.
16: Ale rozumiem, że analiza monitoringu została już...
15: Tak, przed chwilą powiedziałem, że mamy dowód, że było to działanie.
16: Macie dowód, to podpalenie, ale nie wiemy, kto to zrobił.
15: To jest w trakcie czynności w tej chwili. Znaczy to jest istotny dowód, istotne informacje, na podstawie których najczęściej udaje się policji ustalić sprawców. I to jest bardzo istotny dowód w tym postępowaniu.
14: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z wiceszefem MSWiA jest na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Śledztwo w sprawie pożaru w naziemnej bazie łączności satelitarnej na Mazowszu przejmuje dziś prokuratura krajowa. Poważny wypadek na trasie S5 w Wielkopolsce. Ciężarówka z drewnem przewróciła się na auto osobowe między węzłami Czempin i Kościan Północ. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Taką broszurę publikuje dziś Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W zwięzłej formie w punktach jest opisane, jak przygotować się, zanim wystąpi zagrożenie. Następnie opisano miejsca, które mogą służyć za schronienia. Kolejna sprawa to zalecenia, jak zachowywać się podczas alarmu, który zastanie nas w domu, na otwartej przestrzeni czy w samochodzie. Dużo uwagi poświęcono wyborowi miejsca schronienia w różnych sytuacjach.
17: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz, i pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, ciężkich przedmiotów, które w sytuacji ewentualnego uderzenia mogłyby nam zagrozić.
14: Tak o schronieniu w miejscu zamieszkania mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska. A na koniec instrukcji resort przypomina o tym, co powinien zawierać plecak ewakuacyjny. Instrukcja ma być rozsyłana i rozdawana w formie papierowej. Będzie też do pobrania z sieci oraz do przeczytania w aplikacji mObywatel. Pokonać Słoweńców i awansować do finału Mistrzostw Europy siatkarzy. Taki cel ma nasza reprezentacja. Nasi panowie przyzwyczaili nas, że przywożą z wielkich imprez medale, odkąd trenerem jest Nikola Grbić.
18: Oczywiście Słowenia wie, że jeśli chcą wygrać z nami, muszą grać swoje najlepiej, ryzykować najwięcej. Moje oczekiwania są, że będzie bardzo, bardzo trudny mecz, ale nie jest nie pierwszy, nie ostatni raz. Będziemy gotowi.
14: Tę gotowość nasi siatkarze pokażą od 17 w Mediolanie, dziś dość pochmurnym. A co w kraju, w pogodzie? O tym już za chwilę opowie Łukasz Wojtusik. Ja zaproszę na następne fakty RMF Classic punktualnie o 10.
0: Pogodowe zgrupowanie już teraz. Mocnym elementem pogodowej kadry dzisiaj jest na pewno drużyna Chmur, która naprawdę mocna dzisiaj jest i daje się mocno we znaki nam. Najcieplej teraz w rejonie Koszalina, 14 stopni. Temperatura powoli rośnie, spodziewajcie się 17 stopni maksymalnie. Najprzyjemniej ma być na Lubelszczyźnie, tam słońca trochę deszczu na północnym wschodzie jeszcze z tego, co widzę, się pojawia. A teraz od 8 do 14 stopni. Mamy jutro o włos cieplej, w niedzielę nawet 22 stopnie są w planach. Cztery po dziewiątej, słuchacie Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Czego jeszcze studentom, bo mam nadzieję, że nie wyników z egzaminów poprawkowych brakuje, żeby dobrze wejść w nowy sezon, w nowy serial, co się zowie Rok Akademicki, nowy, no to przecież na dniach już startują wyższe uczelnie. O to zapytamy, o te braki, o to, co już jest na pewno. A i Przemek Semczuk, brakowało mi go ostatnio, dawno w poranku Przemka nie słyszeliśmy, obiecał, że dzisiaj na pewno, na 100% dotrze do nas. No to się przekonamy. A Enigma Przemka dziś o 22 u nas w RMF Classic.
13: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wrzucamy na luz.
0: Eliza do nas dotarła za to.

0: Ludwig van Beethoven i dla Elizy klasyk w piątkowym śniadaniu mistrzów. A co przed nami? No przed studentami. Początek roku akademickiego już niedaleczko. W zasadzie studenci, mogę powiedzieć, w blokach startowych. Formalności na uczelni, mam nadzieję, dopięte. Przeprowadzki, polowanie na pracę, na dobre miejsce do mieszkania. Reporterka RMF FM, Agnieszka Wyderka, sprawdziła i spróbuje potwierdzić, czy większość studentów jest już gotowa, prawie gotowa do nowego roku akademickiego.
1: Co trzeba pozałatwiać, żeby no już na tego 1 października być zwartym i gotowym?
2: Nie mam jakichś przygotowań szczególnie. Jakiś laptop by się przydał chyba i to wszystko, no.
3: Ja już jestem w pełni przygotowany. Studiuję drugi rok, więc wszystko wcześniej mam zakupione.
1: Co student ze sobą zabiera?
4: Na pewno przenoszę mój komputer, no bo będę studiować informatykę, więc to chyba by było potrzebne, ale jakieś ubranie, rzeczy kuchenne, no i to w sumie chyba tyle, tak żeby przeżyć.
0: Tyle Agnieszka Wyderka w rozmowach ze studentami się dowiedziała. Ja zapewniam, że w śniadaniu mistrzów braci studenckiej w czasie roku akademickiego także będziemy się przyglądać i pytać studentów o różne rzeczy.
5: Śniadanie mistrzów. Ciekawi ludzie w twoim samochodzie.

0: Oscarowy film, tajemnica Brokeback Mountain i muzyka Gustavo Santaolalli, The Wings temat. Na skrzydłach przyleciał do nas, prawie na skrzydłach, Przemek Semczuk. Dawno pana nie było, dzień dobry.
1: Dzień dobry, wracam jako syn marnotrawny.
0: W wakacje w Śniadaniu Mistrzów byłeś z nami codziennie, a już miałem wrażenie, że teraz nas unikasz po wakacjach.
1: Ale przecież Enigma powróciła i za nami już 3 odcinki, po prostu ciągła pogoń za tematami gna mnie po archiwach.
0: To przynajmniej zdradź, gdzie dotarłeś.
1: A byłem w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, w Przemyślu. Piękne tam mają sądowe archiwa, sympatyczne panie, pozdrawiam. Byłem w archiwum w Tarnowie i kilka razy w Warszawie.
0: Po tych pozdrowieniach to muszę przyznać, że chyba jesteś jedyną osobą, którą znam, która chwali sobie wizyty w sądzie. Ale rozumiem, że to wszystko kwerenda do Enigmy.
1: Nie, ale to na razie musi pozostać tajemnicą.
0: Ale jak już będziesz mógł nam powiedzieć, to powiesz, jak nas powiedzi u nas w poranku, dobrze?
1: Dobrze, obiecuję.
0: To teraz tradycyjnie proszę o zagadkę, o czym nam dzisiaj opowiesz.
1: Skoro mamy nowy sezon, to ja dzisiaj proponuję nowe zasady.
0: Bardzo proszę, proponuj.
1: Kończymy z zagadkami, będziemy niemal wprost zachęcać do bohaterów.
0: A zatem?
1: Zatem dzisiaj zapraszam państwa na hamburgera.
0: Nie wiem, jak to skomentować. Z frytkami.
1: A żebyś wiedział, celowo nie wymieniałem nazwiska, bo nie wypada w poranku, choć ono dzisiaj wieczorem padnie dokładnie 39 razy, sprawdziłem.
0: Czyli będzie smacznie. Enigma od 22 u nas.
1: I jak zawsze zaglądamy do zakładki podcasty na stronie RMF Classic. Tam znajdziemy wszystkie odcinki podcastu Enigma. Zapraszam serdecznie.
2: Śniadanie mistrzów. Rozmowy w korku.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.

Kismet. Bardzo dobry temat na puentę śniadania mistrzów, a dużo dobra jeszcze przed nami. Dobry film w kinach to ponoć W sercu dziczy, to premiera dzisiejsza z Bratem Pittem w roli głównej. Wysokie noty na Rotten Tomatoes ta produkcja dostaje. Jutro dowiemy się, kto zwyciężył na 51.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mów RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: I sprawdzimy, kto ma największe szanse na to, żeby z Gdyni wyjechać ze statuetką w ręku. Natalia Ryba
2: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Już jutro po 15 w RMF Classic.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Po reklamie.

0: Momenty kulturalne RMF Classic.
1: 10 lat wspólnej drogi artystycznej, setki koncertów, międzynarodowe występy i nieustanne poszukiwanie własnego języka muzycznego. The Whoop Group świętuje jubileusz swojej działalności koncertem, który będzie połączony z premierą ich najnowszego albumu Recomposed. Założony w 2016 roku kwartet saksofonowy od początku działalności udowadniał, że saksofon może być pełnoprawnym medium dla najbardziej wymagającego repertuaru, a jednocześnie doskonale odnajduje się w dialogu z jazzem, improwizacją i współczesnymi nurtami muzycznymi. Koncert The Whoop Group na dziesięciolecie zespołu i premierę albumu Recomposed odbędzie się 27 września w Warszawie. Natomiast od 4 do 11 października Krakowski Teatr KTO zaprasza na trzecią edycję festiwalu Ciało i Czas, jednego z niewielu w Polsce wydarzeń poświęconych w całości teatrowi tańca, ruchu i formy. W programie znajdą się spektakle konkursowe młodych twórców, pokazy towarzyszące, a także premiera zwycięzców poprzedniej edycji festiwalu. Trzecia edycja jest kontynuacją idei, która przyświeca festiwalowi od samego początku, to znaczy otwarcia sceny teatru na artystów o różnych wrażliwościach i tradycjach oraz realnego wsparcia młodych twórców, którzy w polskim teatrze tańca i ruchu rzadko mają szansę zaprezentować swoją pracę w godnych warunkach. Dokładny program festiwalu Ciało i Czas oraz więcej kulturalnych podpowiedzi znajdziecie na rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie 3.

0: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Godzina 10 na zegarach. Słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Agnieszka Pietrzak.
6: Mieszkańcy Jarosławia na Podkarpaciu cały czas są w szoku po wczorajszej tragedii w tamtejszym opactwie. Przypomnę, 31-letni nożownik, obywatel Ukrainy, zaatakował 5 osób, jedną z nich raniąc śmiertelnie. Ofiarą jest jeden z księży.
7: Przyszłam zapalić nić i pomodlić się. Tu codziennie chodziłam na Eucharystię, także znałam. Ksiądz głównie spowiadał w konfesjonale, odprawiał mszę. Taki spokojny, życzliwy.
8: Bardzo dobry, bardzo ciepły kapłan z powołania.
9: Dobry spowiednik, zawsze spowiadał. 9:30 uciętym msza, zawsze był w konfesjonale i można było w każdej chwili przyjść i wspowiadać.
6: Napastnik, 31-letni Ukrainiec, który wczoraj w jarosławskim klasztorze zaatakował 5 osób, najpierw wszedł do kuchni. Gdy jeden z księży zwrócił mu uwagę, że tylko pracownicy mogą tam przebywać, mężczyzna wziął nóż i zaczął atakować. Do końca roku będą oznaczone punkty schronienia, czyli miejsca wyznaczone przez Straż Pożarną w całym kraju na wypadek różnego rodzaju zagrożeń. To zapowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
10: Będą oznaczone znakiem obrony cywilnej i z podpisem punkt schronienia. I chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać miejsca, które da potencjalne schronienie, jak również przy wykorzystywaniu tej aplikacji, gdzie się określić, która już jest dostępna dla wszystkich.
6: Takich miejsc jest w Polsce około 86 tysięcy. Pojawią się na nich tabliczki w kształcie żółtego kwadratu z granatowym trójkątem. Francuski prezydent przestrzegł obywateli przed atakiem dronowym podobnym do tego, który Rosja chciała przeprowadzić w Lipsku.
11: Il faut très clair. La Russie considère que l'Europe.
6: Trzeba to dzisiaj powiedzieć bardzo jasno. Rosja uważa, że Europa jest wsparciem strategicznym Ukrainy, ponieważ Europejczycy pomagają Ukraińcom, a Ukraińcy rzeczywiście atakują rafinerie i wrażliwe obiekty w Rosji, żeby zakończyć wojnę. Europa także może stać się celem, podkreślał Emmanuel Macron na antenie francuskiej telewizji publicznej. Prezydent Francji przekonywał także, że liczne sygnały pokazują, że Rosja jest w trakcie organizowania się w celu nowej mobilizacji. Według jego słów zmobilizowanie nawet 300 tysięcy osób jest scenariuszem, który wydaje się prawdopodobny.
12: Są i takie fakty.
6: To ostatni piątek września i też pierwszy piątek tegorocznej jesieni. Kto na tak, kto raczej nie lubi nowej pory roku?
13: Tak, myślę, że jesień jest cudowna i piękna. No, jak pada deszcz i jest strasznie mokro, to jest po prostu cudownie.
14: Nie, nie lubię jesieni. Zaczyna się szkoła i jest brzydko za pogoda.
15: Jest piękna, kolorowa. Uwielbiam, jak liście spadają na ziemię. Uwielbiam jesieniarski styl. I tyle.
6: Tyle uczennice Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku. Jesień zagościła u nas już na dobre. Natalia Grzeszczyk opowie teraz w RMF Classic o pogodzie, a fakty w następnej jesiennej odsłonie o 11.
5: całej Polsce możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. W Tatrach może spaść śnieg. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni Celsjusza. W Kotlinach Karpackich około 11 stopni na termometrach. Wiatr wieje dzisiaj słaby i umiarkowany. Nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni. To już oficjalnie. Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Rozpoczynamy naszą przygodę z lalką Bolesława Prusa. O 12.30 wielki finał dzisiejszej odsłony naszej konkursowej zabawy, ale na czym ona polega, to ja po kolei będę tłumaczyła. Póki co jeden z hiszpańskich romansów, Miloš Kradaglić i angielska orkiestra kameralna.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Już od początku września, od poniedziałku do piątku zabieramy was do XIX-wiecznej Warszawy, żeby sprawdzić, czym mógł żyć świat Wokulskiego, Łęckiej, Rzeckiego i całej gromadki, która występuje w lalce Prusa. O Prusie również opowiadamy w naszych audycjach, żeby jak najlepiej przygotować się do odbioru dwóch nowych ekranizacji, bardziej dokładnej i o wiele mniej dokładnej tej wielkiej polskiej powieści. Można otrzymać nagrody w naszym od poniedziałku do piątkowym konkursie, czyli piękny zestaw, kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów powieści. Jak można otrzymać te nagrody? Sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie. Jakie? O tym powiem za kilkanaście minut. Póki co za chwilę Nino Rota, Alexandre Desplat, ale najpierw jedna z najpiękniejszych piosenek świata.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Dziewczynka stała z otwartą buzią i patrzyła na nich nie wierząc, a oni we trzech śpiewali: mogłaś moją być kryzysową narzeczoną.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
17: Profilaktyka! Podaj dalej!
18: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.

0: które pomagały Oktawii prowadzić dom, to właśnie Prus pisze, że tutaj złota pani Tereska się nami opiekowała, a ta złota pani Tereska była właśnie lekarką. Jedną z pierwszych praktykujących lekarek na Łęczowie. Dlatego ja się nie oburzam tak bardzo na interpretację Netflixa w niektórych aspektach, dlatego że do tej interpretacji można mieć różne zastrzeżenia, ale jeśli chodzi o ten motyw wprowadzenia lekarzy, to ja mam wrażenie, że ktoś bardzo dokładnie przeczytał felietony Prusa i jego listy. Bo rzeczywiście to jest coś, co jest na pewno zgodne z światopoglądem pisarza.
1: Całą rozmowę o społecznych ideach i marzeniach technologicznych Prusa, a także o jego kuracji w Nałęczowie, pisaniu powieści i zdobywaniu nowych umiejętności znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki. Na antenie za chwilę muzyka z Seksmisji, bo najpierw Dom z papieru.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: My w łóżku i czytamy.
2: Gotujemy pyszne rzeczy.
3: Kupujemy bilety do kina.
4: Sprzątamy.
5: No, choć odrobinę.
6: Majsterkujemy.
7: Idziemy na spacer.
6: Lub na zakupy.
8: To nic nie robimy.
9: I to też jest plan. W końcu mamy czas wolny. Już jutro po 9:00 w RMF Classic.
10: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, dalej
12: masz. Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
13: Profilaktyka! Podaj dalej!
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
18: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

Filip Farbach i Cirkus Polka Schnell opus 110, wcześniej Taniec Anitry z suity Pergint Edwarda Grieg'a. To już ostatnie minuty na wysyłanie swojej odpowiedzi w dzisiejszej odsłonie konkursu. Pytanie brzmi, przypominam, Wokulski przeznaczał spore sumy na działalność filantropijną, na przykład pomoc dla Marianny czy Węgiełka. Jaką jedną współczesną inicjatywę społeczną lub fundację wsparłby w pierwszej kolejności? Wysyłać możecie swoje odpowiedzi za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki. Do wygrania kolekcjonerskie wydanie książki Prusa, lalki oczywiście, i koszulka z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. O 12:00 kolejny serwis informacyjny, ale najpierw i północ, i południe, i Butch Cassidy, i Sundance Kid.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Po reklamie.
16: Słuchacie RMF Classic. W samo południe o 12:00 najważniejsze informacje przedstawia Agnieszka Pietrzak.
17: Policja i prokuratura przesłuchały do tej pory blisko 20 osób, które znajdowały się na terenie kompleksu klasztornego w Jarosławiu podczas wczorajszego ataku nożownika. 31-letni Ukrainiec zranił 5 osób, jeden z zaatakowanych księży nie przeżył. Schroniliśmy się w konfesjonale, opowiadała naszemu reporterowi Wierna, która była świadkiem wczorajszego ataku.
18: Tylko zaczęłam się modlić, a tu słyszę straszny rumor, patrzę z tej, prawie że nade mną. Ja myślałam, że on we mnie tym nożem celuje. Trzymał w prawej ręce nóż, tam ktoś leżał, on go musiał dopaść. No i proszę pana, weszliśmy, bo tam jeszcze takie małżeństwo z przeciwnej strony siedziało, do konfesjonału, cichutko siedzieliśmy i 9:55, bo popatrzyłam na zegarek. Pani przyszła i mówi, można już wychodzić i myśmy wyszli.
17: Relacjonowała kobieta, która przyszła wczoraj na mszę w klasztorze. Prokuratura, przypomnę, sformułowała wobec 31-letniego Ihora M. zarzut zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Intensywne poszukiwania 12-latka spod Wrocławia i pilny apel policji. Służby alarmują, że nastolatek może stwarzać zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Łukasz Nowak z Siechnic wsiadł za kierownicę auta około 8 i uciekł. Nastolatek odjechał samochodem osobowym marki Volkswagen Golf, kolor czarny o numerze rejestracyjnym DWR 1432T. Kamery monitoringu zarejestrowały ten pojazd o 8:27 przy skrzyżowaniu ulic Karkonoska i Zwycięska, jadąc od centrum. Policja prosi o kontakt osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Zdjęcia i apel wrocławskiej policji publikujemy na naszej stronie rmf24.pl.
19: Gdynia Film Festival. Święto polskiego kina w RMF Classic.
17: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych już na finiszu. Zanim poznamy werdykt jury, oddajemy głos publiczności. Które filmy spodobały się najbardziej?
20: Postój,
0: On miał coś w sobie takiego, żebym powiedział, coś w stylu braci Coen albo After Hours Scorsese. Rola przypadku jest trochę bardzo ważna w tym filmie. Nie spodziewałem się w ogóle, że będzie miał takie przesłanie dość głębokie w miarę.
15: Biografia Violetty Villa z Sandrą Trzymalską i jednak bardzo przeżyłam to, że ta historia jest opowiedziana w takim kontekście relacji matka-syn. Sama mam dwoje dzieci, cały czas walczę z tym, jaką jestem matką i też z ogromną wyrozumiałością patrzyłam na Violettę i jest to też taki chyba niesamowicie wrażliwą osobą, której niezwykle trudno było żyć w tym trudnym świecie, więc bardzo, bardzo się wzruszyłam na tym.
20: Gala rozdania Złotych Lwów jutro od 19.30. Dziś o 13.00 w RMF Classic. Następne fakty będzie prezentował Grzegorz Jasiński. Agnieszka Pietrzak, dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu i oddaję teraz głos Natalii Grzeszczyk.

0: całej Polsce zachmurzenie dzisiaj duże, z większymi przejaśnieniami. Wiatr wieje słaby i umiarkowany. Nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni. W całej Polsce również dzisiaj możliwe przelotne opady deszczu. W Tatrach lokalnie spaść może słaby śnieg. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni Celsjusza. W Kotlinach Karpackich około 11 stopni na termometrach.
1: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
2: Yo people, my name is Nigel Kennedy.
3: Piotr Beczoła.
4: It's your friend Lang Lang.
5: Nazywam się Rafał Blechacz i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RMF Classic.

Quincy Jones w RMF Classic, wcześniej fragment 16 sonaty fortepianowej Wolfganga Amadeusza Mozarta w aranżacji na dwa fortepiany, przy których zasiadali Marta Archerich i Piotr Anderszewski. Tak minęło nam południe. Jeszcze raz przypomnę pytanie w dzisiejszej odsłonie konkursu. Brzmi ono. Wokulski przeznaczał spore sumy na działalność filantropijną, na przykład pomoc dla Marianny czy Węgiełka. Jaką jedną współczesną inicjatywę społeczną lub fundację wsparłby w pierwszej kolejności? Wysyłać możecie swoje propozycje za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl. Od 12.30 dowiemy się, do kogo tym razem będziemy wysyłali nasz nagrodowy zestaw, czyli kolekcjonerskie wydanie Lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów powieści. O 12.30 przypominam rozstrzygnięcie dzisiejszej edycji konkursu. A póki co jedna z nowości, które pojawiły się ostatnio w naszej playliście z pierwszego sezonu serialu Off Campus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
6: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.

Larghetto z Symfonii Klasycznej Sergiusza Prokofiewa za chwilę, bo najpierw łabędź z Karnawału Zwierząt Camilla Saint-Saënsa w RMF Classic. Grają Ann Martindale-Williams i Patricia Pratis Jennings.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie, muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Za tobą kolejny dzień w korpo? Brawo! Ale teraz czas na luz.

0: Niespełna 3 minuty zostały do godziny 15. Już za chwilę najświeższe fakty i prognoza pogody, a po nich magazyn Kino w roli głównej, który dziś w specjalnym wydaniu poprowadzi Magda Juszczyk.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
0: Jest 15, jest z nami Grzegorz Jasiński. Czas na kolejne fakty RMF Classic.
15: Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 31-letniego Ukraińca, który wczoraj ranił nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W wyniku obrażeń zmarł jeden z zaatakowanych księży. Wciąż nie wiadomo, czy stan zdrowia napastnika pozwoli na ogłoszenie mu dziś zarzutów. Dotyczą one zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. W miejscu wczorajszej tragedii mieszkańcy składają kwiaty, znicze i wspominają zmarłego duchownego.
16: Przyjechałem, żeby uczcić pamięć tegoż zamordowanego i pomodlić się za jego duszę i za zdrowie tych ludzi, którzy ocaleli.
17: Bardzo pobożny, gorliwy, zawsze usłużny.
18: Często słyszę dobry spowiednik. Tak było.
19: Tak, też się spowiadałam u tego księdza, bardzo dobry.
20: Częściej spowiadał. Chodziliśmy na 10, a on też od 9:30 siedział w konfesjonale.
18: Wczoraj też był.
20: Tak, tak. Na wczoraj to już była tragedia.
15: Usłyszał na terenie opactwa reporter RMF FM Dominik Smaga. Na przyszły tydzień zaplanowano kolejne rozmowy ze stroną amerykańską w temacie stałej obecności wojsk USA w Polsce. O tym, na jakim etapie są negocjacje i przegląd obecności wojsk USA w Europie, mówili przebywający w Waszyngtonie wiceministrowie obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
21: Wiadomo, że do listopada mają być przedstawione propozycje konkluzji tego przeglądu. W grudniu ma je zatwierdzić Departament Wojny. I dopiero wówczas będziemy mogli już, mam nadzieję, poinformować o rozstrzygnięciach. Także musimy się wstrzymać. Rozmowy trwają, ten proces przeglądu i naszych negocjacji trwa równolegle, no ale jednak jest ze sobą powiązany terminowo.
15: Obecnie na terytorium Polski przebywa około 8 tysięcy żołnierzy wojsk sojuszniczych.
5: Śledzimy fakty.
15: Łukasz Gibała ponad 27%, Monika Piątkowska ponad 23%. To wyniki sondażu Ibris dla Polsat News przed niedzielnymi wyborami prezydenta Krakowa. Podium zamyka Michał Drewnicki. Na kandydata PiS swój głos chce oddać ponad 15% krakowian. Za nim są Daria Gosek-Popiołek z Lewicy i Aleksandra Owca z partii Razem. Stawkę zamykają Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji. Opcję Nie wiem wybrało 10,5% ankietowanych.
2: Jeszcze nie zdecydowałam, także...
13: A orientowała się pani w ogóle?
2: No tak na razie pobieżnie.
22: Czy istnieje taki kandydat, że ma jakiś postulat właśnie, żeby poprawić nasz byt?
23: Nie zauważyłem, żeby ktokolwiek miał racjonalny jakikolwiek program.
15: To komentarze krakowian w niedzielę od 20:00 krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy z Polsat News. Zdobywali medale na trzech ostatnich Mistrzostwach Europy siatkarzy. Teraz ponownie stają na drodze Polski w półfinale tego turnieju. O 17:00 zagramy ze Słowenią w Mediolanie o awans do finału najważniejszej w tym roku siatkarskiej imprezy. Co o meczu z biało-czerwonymi mówią nasi rywale?
24: Nazywają nas faworytami, ale zaznaczają też, że jeśli pojawi się cień szansy, jakiś gorszy moment w naszej grze, to go po prostu wykorzystają. No mają świadomość, że muszą pokazać maksimum możliwości. Jeśli zagramy przeciętnie, to wynik będzie taki jak podczas Ligi Narodów. Tak mówi trener Słoweńców Fabio Soli, a wtedy Słoweńcy przegrali w Ningbo 0-3. Włoski trener dodaje, że jego drużyna ma dwa źródła motywacji, wewnętrzne i zewnętrzne. Wiemy bardzo dobrze, co chcemy osiągnąć. Naszym marzeniem jest rywalizowanie na najwyższym poziomie, jaki jest możliwy, ale mamy też dodatkową motywację, taką zewnętrzną, a jest nią reprezentacja Polski, mówi Soli. Pokonać jedną z najlepszych drużyn świata, no marzenie Słoweńców na dziś, które trzeba im po prostu wybić z głowy.
15: Na miejscu chce tego dopilnować specjalny wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
0: A Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach o 16:00. Teraz jeszcze prognoza pogody. Piątek nadal pochmurny, zimny i z przelotnymi opadami deszczu w większości regionów. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Na termometrach przeważnie teraz 14-15 stopni. Nieco cieplej w rejonie Bydgoszczy i Gdańska, tam w okolicach 17. Najchłodniej w Kotlinach Karpackich i na Suwalszczyźnie, tam 10 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni. Jutro ma zacząć się poprawiać pogoda. Prawie wszędzie będzie słonecznie i cieplej, deszcz tylko miejscami, a na termometrach do 20 stopni. Natomiast w niedzielę nieco znów cieplej, do 22 stopni i słonecznie i bez deszczu już w całej Polsce.
14: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
25: Hi, this is Sting.
26: Hi, I'm Ed Sheeran.
27: Hey, this is Justin Hurwitz.
28: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
14: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka z serialu Anioły w Ameryce, a my rozpoczynamy magazyn filmowy, jego wydanie specjalne, w którym główny temat to filmy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ja nadaję prosto z Nadbałtyku w krakowskim studiu Katarzyna Chnat. Razem zapraszamy Was do godziny 18.
1: Kino w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
0: Goście festiwalu są dzisiaj gośćmi RMF Classic. Zmierzymy razem tętno polskiej kinematografii, ale też mamy oko na nowości w kinach. Pierwszy tytuł, o którym zza oceanu opowiadać będzie Lidia Krawczuk, nasza amerykańska korespondentka, to W sercu dziczy, produkcji z Bradem Pittem. Na pewno jesteście ciekawi. Dziś sprawdzimy, czy film jest udany. Nowością kinową jest też film Agnieszki Smoczyńskiej z Andrzejem Konopką w roli głównej Hot Spot. To specyficzne science fiction walczy w konkursie głównym festiwalu w Gdyni. Posłuchamy dziś piosenki Violetty Villas i to chyba po raz pierwszy na falach naszej stacji. Wszystko dlatego, że film o Villas walczy w konkursie głównym gdyńskiego festiwalu. Sandra Drzymalska w roli głównej w filmie Karoliny Bielawskiej oraz w wideopodcaście RMF Classic. Wchodźcie na nasz kanał na YouTube, gdzie cała rozmowa z aktorką o wielu różnych sprawach. Do godziny 18 usłyszycie u nas Gabrielę Muskałę, Magdalenę Boczarską, Maję Michnacką, debiutującą w filmie Anny Urbańczyk Kalafior przeznaczenia. Film walczy w konkursie Perspektywy, a na naszych social mediach znajdziecie spontaniczny, radiowy film undergroundowy z udziałem aktorki. Jeśli lubicie absurd, oba filmy są dla Was. A teraz muzyka dla każdego, temat Wangelisa z Rydwanów Ognia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Czyta lektor AI.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Po reklamie.

0: Za oceanem.
1: Brad Pitt wraca do kina. Tym razem jego najważniejszym partnerem w filmie jest owczarek niemiecki. W thrillerze zatytułowanym W sercu dziczy obaj próbują przeżyć w dzikich rejonach Alaski. Amerykańscy krytycy zwracają uwagę, że choć to Pitt jest gwiazdą filmu, jego czworonożny partner potrafi skraść mu całe przedstawienie. Brzmi dobrze, prawda? Sprawdźmy. Lidia Krawczuk z Ameryki donosi o tej nowości również na polskich ekranach.
2: James Belmont to były żołnierz amerykańskich sił specjalnych. Po latach służby próbuje odnaleźć spokój z dala od ludzi. Towarzyszy mu Odin, owczarek niemiecki, który również służył w wojsku i stracił część łapy. Obaj mają za sobą traumatyczne doświadczenia. Kiedy wyruszają niewielkim samolotem na wyprawę w głąb Alaski, dochodzi do katastrofy. James i Odin przeżywają, ale zostają odcięci od cywilizacji. Muszą przedostać się przez dzikie tereny, mierząc się z pogodą, obrażeniami i niebezpiecznymi zwierzętami.
3: That bond between human and dog,
2: ta więź między człowiekiem a psem, między psem a człowiekiem jest czymś naprawdę niezwykłym. Chciałem zrobić coś, co byłoby hołdem dla tej więzi, dla moich psów i tego, co mi dały. Miłość psa jest tak bezwarunkowa, że możemy się od niego naprawdę wiele nauczyć. Praca z psami jest jednak wyzwaniem, bo one niekoniecznie znają swoje kwestie, po prostu są psami. Mówił Brad Pitt w wywiadzie dla portalu Upcoming, dodając: Oczywiście bardzo dobrze je poznałem, a szczególnie naszego głównego psiego bohatera, którego grał Uber. Musiałem dosłownie nosić przy sobie psie przysmaki. Rolę owczarka Odina zagrały w sumie 4 psy. Choć akcja rozgrywa się na Alasce, zdjęcia powstawały przede wszystkim w Nowej Zelandii. Amerykańscy recenzenci sporo miejsca poświęcają właśnie relacji Pitta z czworonożnym

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20:30 w RMF Classic.
3: Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. A teraz temat z produkcji serialowej. Gwiezdne Miasteczko to jej tytuł, a muzyka jest nowością w naszej playliście.

0: głównej. Festiwal filmowy.
1: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trwa od poniedziałku. W sobotę czeka nas gala zamknięcia. My w RMF Classic mamy studio festiwalowe, z którego nadajemy codziennie najgorętsze wieści. Nadajemy razem z Natalią Rybą, która tworzy też przekaz w naszych mediach społecznościowych. Tuż przed programem pojawił się tam nasz radiowy, undergroundowy filmik, który powstał spontanicznie, gdy udałam się do pobliskiego sklepu po mleko do kawy, by mieć energię przed kinem w roli głównej. Jak to się mówi, na warzywach spotkały się spojrzenia moje i młodej aktorki, której talent poznałam tu w Gdyni w filmie startującym w konkursie Perspektywy. I wynik tego spotkania naszych spojrzeń znajdziecie i na Facebooku, i na Instagramie. A Kalafior Przeznaczenia Anny Urbańczyk to debiut aktorski Mai Michnackiej. Kalafior w filmie mówi ludzkim głosem, głosem Adama Woronowicza i to jest rola wprost niebywała. Natomiast Maja Michnacka po zagraniu w naszej radiowej mikroprodukcji na warzywach w sklepie tak ze mną rozmawiała.
2: Jesteś uzależniona od kalafiorów? Co ty tutaj robisz? No tak, jakby mam coś takiego, że ekranu nie pójdę, nie dotnę kalafiora albo nie posłucham, co do mnie mówią, no to nie mogę wejść w dzień normalnie.
3: Ale ten tu, w tym sklepie spożywczym, nie mówi ludzkim głosem, głosem Adama Woronowicza.
2: Co? Czy... Halo? Nie, no nie, czekaj, zaraz z tobą wyjdę tutaj. Nie, ta pani jest w porządku, spokojnie. To jest dobra, w porządku, dziennikarka, spokojnie, przestań. Przestań.
3: Trzymam kciuki za ciebie, powodzenia i dziękuję za film, którego jestem fanką.
2: Super, bardzo dziękuję.
1: Mam nadzieję, że ten absurd wam odpowiada. Kalafior Przeznaczenia to naprawdę wyjątkowy film, w którym absurd rządzi i w którym zobaczycie wyśmienite role Gabrieli Muskały, Sebastiana Stankiewicza, Mikołaja Kubackiego. O tym filmie będziemy jeszcze na pewno rozmawiać w RMF Classic. Ja tę opowieść z Ursynowa pokochałam. Powodzenia w konkursie Perspektywy na Gdyńskim Festiwalu.

0: Już o 16:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Po reklamie.
17: Słuchacie RMF Classic, jest 16:00, czas na kolejne fakty. Szczegóły Grzegorz Jasiński.
18: Stan Ihora M. nie pozwala na przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów, przekazała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. 31-letni Ukrainiec zaatakował wczoraj nożem 5 osób na terenie kompleksu klasztornego w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jedna osoba zginęła.
19: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
18: Informowała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Prokuratura Krajowa otrzymała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak. Ma to związek z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki. Z medialnych doniesień wynika, że Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Rzeczniczka praw dziecka odpiera te zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swych kompetencji. Ważą się losy przepisów, od których wejścia w życie rząd uzależnia uruchomienie obniżek cen na stacjach benzynowych. Umożliwiająca to rządowa ustawa o dodatkowym podatku dla koncernów paliwowych czeka już tylko na podpis prezydenta. Karol Nawrocki jest jednak zwolennikiem przepisów, które sam zaproponował. Jakiej decyzji możemy się spodziewać?
20: Teoretycznie w grę wchodzi podpisanie weto lub skierowanie rządowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Praktycznie jednak sam prezydent złożenie pod nią podpisu wprost wyklucza.
21: Ta ustawa jest niekonstytucyjna i dzisiaj kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
20: Mówi Karol Nawrocki, ograniczając sobie wybór do weta, który jednak mógłby odrzucić Sejm, albo wysłania rządowej ustawy do Trybunału, na co wskazują właśnie urzędnicy prezydenta. To będzie oznaczało utrzymanie wysokich cen albo do podjęcia decyzji przez Trybunał, albo do dogadania się przez polityków. Szanse na jedno albo drugie właściwie nie istnieją.
18: Przyznaję to. Tomasz Skok. spory.
0: Oparte na faktach.
18: Uwaga kierowcy, zamknięty odcinek trasy S7 od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim. Drogowcy podczas prac znaleźli niewybuch, jak dowiedział się trójmiejski reporter RMF FM. To najprawdopodobniej pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej. Na miejsce jadą saperzy z Elbląga. 100 tysięcy kibiców pojawi się według organizatorów na trasie 48. Maratonu Warszawskiego. Ta największa impreza biegowa w Polsce odbędzie się w stolicy już pojutrze. Jakie nowości pojawią się w tym roku?
16: Jest lekko zmieniona trasa, głównie płaska, przede wszystkim w centrum Warszawy, w okolicy Wisły, i do tego jest coraz więcej młodych biegaczy, którzy dziś odbierają tu pakiety. To potwierdza dyrektor Maratonu Warszawskiego Marek Tronina.
22: Ta najmłodsza grupa wiekowa, czyli ludzie w przedziale między 18 a 30 rokiem, są już prawie największą grupą, czyli to bieganie się bardzo, bardzo odmłodziło w ostatnich latach i to jest fantastyczna wiadomość. Cały czas przybywa kobiet.
16: Start i meta Maratonu Warszawskiego są już przygotowywane obok stacji metra Świętokrzyska, dlatego organizatorzy już teraz radzą, żeby w niedzielę na maraton i na bieg towarzyszący na 10 km przyjechać komunikacją miejską. Na oba te biegi jeszcze można dzisiaj się rejestrować. Są ostatnie wolne miejsca.
18: Z terenu miasteczka biegacza na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie relacjonował nasz reporter Michał Dobrołowicz.
17: Jak wskazuje mapa pogody, dziś popołudnie z większymi przejaśnieniami, ale nadal w wielu regionach możliwy przelotny deszcz, w górach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni, a na termometrach teraz od 14 do 16 stopni. Chłodniej w Kotlinach Karpackich i na Suwalszczyźnie, tam 9-10 stopni. W nocy deszcz już tylko na północnym wschodzie, jutro ma być znacznie cieplej i więcej pogodnego nieba, deszcz tylko miejscami, a na termometrach do 20 stopni, a w niedzielę jeszcze cieplej, 22 maksymalnie, słonecznie i bez deszczu już w całej Polsce. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
23: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
24: Witam, mówi Aga Zarian.
25: Hi, this is Cher.
26: Nazywam się Madla Rodowicz.
27: Hi, this is Katie Melua.
28: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
23: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: głównej. Festiwal filmowy.
1: Faworytem w wyścigu po Złote Lwy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jest Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Ten film to polski kandydat do Oscara, dzieło wyróżnione w Cannes za reżyserię. Ma też wyśmienity scenariusz, zdjęcia, muzykę, obsadę. Na ekranie Sandra Hüller, Hans Zischler i plejada niemieckich aktorów, a w małej roli śpiewaczki pojawia się Joanna Kulik. Aktorka przyjechała do Gdyni i tutaj z nią odbyłyśmy niezapomnianą dla mnie rozmowę, w której stwierdziłam bez cienia wątpliwości, że Joanna Kulik, uznana światowej sławy aktorka, jest rasową jazzmenką. Czy nagrody mają dla ciebie jeszcze jakiekolwiek znaczenie? Twoje dwie role możemy oglądać w dwóch filmach. Czy to jest jeszcze dla ciebie stawką w tej grze?
2: Mają nagrody zawsze znaczenie, są olbrzymim wyróżnieniem, ale się cieszę też, że jestem na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, bo to jest dla mnie taki ważny festiwal. Tutaj debiutowałam, dostałam nagrodę za debiut aktorski, potem z kilkoma filmami się pojawiałam, teraz są dwa. I bardzo się cieszę, że otwieraliśmy festiwal filmem Dziki Dziki Wschód. Cieszę się też, że w piątek film Ojczyzna i też jest polskim kandydatem do Oscara, więc się bardzo, bardzo cieszę. Ja widziałam ten film 3 razy, bo jest tam właśnie taka scena, jak Tomasz Mann z córką słuchają w kościele utworu organowego.
1: Powiedz, że płakałaś tak jak ja?
2: Tak, ja płakałam, ale to nic. Ja poszłam 2 razy, żeby znowu płakać w tym momencie.
1: Ja
2: poszłam 3 raz, żeby znowu płakać w tym... Ale to nie jest tak, że to był wymuszony płacz. To było coś takiego, że on był tak na tak powściągniętych emocjach, że nagle w trakcie tej sceny tak jakby mi, nie wiem, wszystko się odmroziło, bo ja nie jestem właśnie taka skora do takiej... że tak płaczę na zawód, ale także sama z siebie w miejscach publicznych, to rzadko mi się zdarza. A tu nie byłam w stanie powstrzymać tych emocji. I to tak ze mnie tak spłynęło i poszłam 2 razy, mówię, cały film czekałam na tą scenę, przeżywałam wszystko i znowu to samo się stało i za 3 razem znowu to samo. Ale też jest przepiękny ten film, że on ma taką długość, że jego, jeszcze na 4 raz go chętnie obejrzę, że chce się go słuchać, oglądać, kontemplować.
1: Ojczyzna to według mnie arcydzieło, kino erudycyjne, niezwykle przydatne w dobie wojen, które obecnie trwają w naszej rzeczywistości. Zatem powodzenia życzę temu filmowi na festiwalu w Gdyni, a was wysyłam do kin, bo ojczyznę jeszcze tam znajdziecie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdarzają się codziennie rzeczy, które się wcale by nie musiały zdarzać, więc po prostu są cudami. Trzeba tylko zobaczyć, docenić.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Festiwal filmowy.
1: W konkursie głównym o Złote Lwy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni walczy film Karoliny Bielawskiej Violetta Windlas. W główną rolę wcieliła się Sandra Drzymalska. Rozmawiałyśmy podczas wizyty w studiu o tej postaci, którą wykreować musiała aktorka młodego pokolenia.
2: Moja babcia uwielbiała Violetty Windlas. Ja też chyba dzięki niej darzyłam ją ogromną sympatią. Mi się to podobało w ogóle wszystko zawsze. No bo ludzie albo idą w stronę, że nie, albo że bardzo, więc bardzo mnie to fascynowało. Najbardziej urzekał mnie jej głos, a potem jak zaczęłam słuchać jej nagrań z Olimpii czy młodej Violetty Windlas, ona była tam cała. Jej emocjonalność wychodziła z niej, ona była jak zwierzę, ona się niczego nie bała na scenie, to było jak po prostu wykonywany monodram tym śpiewaniem. Mhm. To było niesamowite, niesamowite. Nam wszystkim zależało, żeby był użyty w filmie oryginalny głos Violetty Windlas. Było rozważane wiele, wiele propozycji i rzeczywiście jest tak, że na planie ja śpiewałam i też miałam dużo zajęć bardzo wokalnych. Też uczyłam się drgania krtani, poruszania się i tych wszystkich choreograficznych rzeczy. I wszystkie utwory na planie rzeczywiście wykonywałam ja, ale zostaje podłożony oryginalny głos Violetty. To jest super, bo trudno by było podrobić Violettę Windlas, co jest ogromnym atutem, wydaje mi się. Ale no, granie tej postaci...
1: Springsteena podrabiali, Dylana podrabiali.
2: Znaczy, nie nazwała tego podróbką, bo rzeczywiście to był dla mnie duży wysiłek, no bo jednak ja śpiewałam. Ja nie jestem śpiewaczką. I nie mam też, i też muszę być z tym szczera, ja nie mam takich zdolności wokalnych jak Violetta Windlas. Po prostu nie mam ich. Pasowałam do tej roli w wielu innych aspektach. Jakiejś, wydaje mi się, energii, charyzmy podobnej. Coś zobaczyli we mnie, że ja mogę stworzyć tę postać. Ta postać była dla mnie też takim dużym wysiłkiem, bo raz, że wymagała dużo przygotowań nie tylko wokalnych, bo zależało nam na tym, żeby jak najnaturalniej to wyglądało, że ja rzeczywiście śpiewam, więc musiałam rzeczywiście śpiewać. I czasami traciłam głos. Jest taki utwór, przy którym kompletnie straciłam głos. Też poczułam, jak wokaliści, bałam się, że nie odzyskam głos na następny dzień zdjęciowy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mów RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: I sprawdzimy, kto ma największe szanse na to, żeby z Gdyni wyjechać ze statuetką w ręku. Natalia Ryba
2: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Już jutro po 15 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek,

0: RadioExpert.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Po reklamie.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Pora kończyć nasze dzisiejsze wydanie magazynu o sztuce filmowej. My oczywiście przygód z filmami nie kończymy, bo 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trwa jeszcze do jutra. Gala wręczenia nagród w sobotni wieczór. O wszystkim donosić wam będziemy w studiu festiwalowym. Mam nadzieję, że jesteście od tych doniesień uzależnieni, a komu mało wieści, niechaj zagląda do naszych mediów społecznościowych. Tam znajdziecie ciekawostki, zabawne elementy, a także sporo poważnych akcentów o kinie, które jest najważniejszą ze sztuk. Zupełnie nie megalomańsko żegnam się z wami. Magda Juszczyk, dobrego wieczoru wam życzę i udanego weekendu. A w poniedziałek o poranku słuchajcie Śniadania Mistrzów. Zdamy wam raport dotyczący laureatów Gdyńskiego Festiwalu.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
7: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Po reklamie.
9: Minęła 18, pora na nasz pasaż ekonomiczny. Przedstawi go Krzysztof Berenda.
10: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
11: Dzień dobry, na koniec tygodnia mamy dobrą wiadomość dla kierowców. Otóż w ostatnich dniach paliwo nie podrożało. Mamy też niestety wiadomość gorszą. Paliwo tańsze na razie nie będzie, ale za to może być droższe. Kończymy tydzień, który był ogromnym wysiłkiem dla właścicieli stacji i dla koncernów paliwowych.
12: Za wszelką cenę stacyjnicy próbują utrzymać poziom poniżej psychologicznych granic.
11: Czyli benzyna pozostaje za 7,99, a diesel za 8,99. Tak wylicza dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol. To oczywiście koszmarnie wysokie poziomy, ale zarówno wydarzenia międzynarodowe, jak i kursy ropy oraz walut wskazywały na to, że te bariery zostaną przekroczone i zaczniemy kierować się w stronę 10 zł za litr. Na razie tak się nie stało. Ceny paliw z poprzedniego tygodnia zostały utrzymane, no ale w najbliższym czasie o takie utrzymanie może być ciężko.
12: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. Obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach faktem.
11: Ma to jednak nie być przebicie znaczące. Wiele oczywiście zależy m.in. od kursów walut, a na razie euro kosztuje sporo. 4,37 zł, dolar 3,84, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 5,08 zł.
10: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

To jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Marzyciel, marzyciel filmowy, tytułowy i muzyka Jana A.P. Kaczmarka. To jest RMF Classic, radio, które z pasją słucha muzyki tworzonej dla kina. Jak to w piątkowe wieczory i dziś będziemy nastrajać się przed kolejnym notowaniem jedynej takiej listy.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: W najbliższą niedzielę będzie już 559. notowanie. Po notowaniu ostatnim trzecie miejsce zajmuje Incepcja i Time Hansa Zimmera. Na drugim też Zimmer i temat z Dune 2, Time of Quiet Between the Storms. Wygrał to ostatnie notowanie Ennio Morricone tematem z Cinema Paradiso. Układ tej tabeli od Was cały czas zależy, na co głosować z nowości, z propozycji w top 20 i w poczekalni. Podpowiem Dariusz Stańczuk. Zapraszam do słuchania. Na początek muzyka z serialu o słynnej dynastii piwowarów. XIX-wieczny Dublin, tytułowi bohaterowie ważą swój ulubiony trunek i śmiało inwestują w marketing. Słynna księga rekordów Guinnessa to właśnie ich wynalazek. Serial Ród Guinnessów to tytułowy temat Iana Eshkery, House of Guinness. 40. miejsce zajmuje ten temat w poczekalni i na tę muzykę głosujecie na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Puskina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.

Klara Schumann-Wick i jej romans w wieczornym, piątkowym RMF Classic. To jest piątkowa rozgrzewka do kolejnego niedzielnego notowania naszej listy przebojów muzyki filmowej. Na tej naszej liście m.in. muzyka do pamiętnego filmu Olivera Stone'a, który uznał, że w jego filmie o słynnym Greku powinna brzmieć muzyka greckiego twórcy. I tak autorem muzyki do filmu Aleksander został Vangelis. Ciekawie połączył tu brzmienia symfoniczne, etniczne i elektroniczne. Monumentalnie brzmiące syntezatory zestawił z tradycyjną orkiestrą, dynamicznymi chórami i instrumentami z Bliskiego Wschodu, jak też z basenu Morza Śródziemnego. Duduk czy harfa grają tutaj bardzo ważne role. Muzyka ta, jak się okazało, świetnie oddała klimat antycznej Grecji, także egzotykę podbojów Aleksandra Wielkiego. Jeśli film Stone'a poniósł klęskę, muzyka Vangelisa zwyciężyła. Po ostatnim notowaniu miejsce 13 zajmuje temat z Aleksandra, temat Vangelisa Across the Mountains.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Moją jedyną ambicyjką w życiu było to, żeby moje piosenki tak zwane inspirowały do rzeczy ważniejszych niż piosenki.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Po reklamie.

0: Mistrz włoskiego baroku Tommaso Albinoni i fragment 6 koncertu obojowego. To jest piątkowe wieczorne RMF Classic, rozgrzewka przed kolejnym niedzielnym notowaniem naszej listy.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Ma na imię Adam, na co dzień jest księciem Eternii, ale kiedy trzeba, na słowa zaklęcia mocy przybywa i staje się herosem znanym jako He-Man. Tym razem stawi czoła okrutnemu szkieletorowi, by ocalić swoją planetę i sekrety ukryte na zamku Grayskull. Taka sytuacja w filmie Władcy Wszechświata na dźwiękowej ścieżce rządzą z kolei tematy Daniela Pembertona, który zgodził się skomponować muzykę pod warunkiem, że będzie ona nawiązywać do dokonań grupy Queen, a także grupy ABBA. Do Pembertona dołączył gitarzysta Queen Brian May, który na słynnej gitarze Red Special nagrał główny motyw pod tytułem Eternia. Wspomniany temat z Władców Wszechświata po ostatnim notowaniu zajmuje miejsce 4. Jeśli chcecie, by wskoczył na podium w najbliższą niedzielę, głosujcie. rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Po reklamie.
13: Tu RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Pamiętasz, z jakiego filmu jest ten przebój?

Henry Mancini, to pod jego dyktando tak właśnie przeciąga się tytułowa Różowa Pantera. My tymczasem piątkowo rozgrzewamy się przed kolejnym notowaniem naszej listy przebojów muzyki filmowej. Czas na temat z Odysei Christophera Nolana. Odyseja to trzeci film Nolana z muzyką Szweda Ludwika Göranssona. Diktum reżysera było w tym przypadku następujące: żadnej symfonicznej orkiestry. Göransson zaczął więc szukać nietypowych brzmień i instrumentów, stąd na soundtracku słyszymy na przykład współczesne repliki aulosu, liry. Użył też Göransson najróżniejszych instrumentów perkusyjnych wykonanych z brązu. Są tu gongi, metalowe płyty różnej wielkości i grubości. Göransson eksperymentował nie tylko z metalowymi instrumentami, ale także z rozmaitymi przedmiotami z metalu, które wydawały interesujący dźwięk. Ważną rolę zagrały także partie wokalne. Efekt końcowy zadowolił krytyków i widzów. Na naszej liście muzyka z Odysei to jest nowość. Temat Chasing the Escaping Sun po ostatnim notowaniu zajmuje miejsce 11.

0: Muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
1: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
0: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Tu Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
1: Mamy piątkową wieczorną rozgrzewkę przed kolejnym 559 już notowaniem listy. Start tego notowania w niedzielę o 18:00. Tymczasem w akcji nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace, twarz Ryana Goslinga ma główny bohater filmu Projekt Hail Mary. Budzi się nasz bohater na statku kosmicznym, lata świetlne od domu. Nie pamięta, kim jest ani jak się tam znalazł. Kiedy wraca mu pamięć, okazuje się, że jest nauczycielem z misją. I to jaką? Ma rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Wszystko to dzieje się w filmie Projekt Hail Mary przy muzyce Daniela Pembertona. Temat Amaze, Amaze, Amaze. Szóste wysokie miejsce zajmuje po ostatnim notowaniu naszej listy. I na ten temat głosujecie, przypomnę, na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Ludzie mnie pytają czasami, jaka jest moja najlepsza płyta. To ja mówię, że mam wrażenie, że jednak moją najlepszą płytą jest Muzeum Polskiej Piosenki.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska SA. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić.

0: Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
1: Profilaktyka! Podaj dalej!
2: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
3: Po reklamie.

0: Tonacji cis-moll, legenda Antonina Dworzaka i RMF Classic w piątkowy wieczór. To jest rozgrzewka przed kolejnym niedzielnym notowaniem listy przebojów muzyki filmowej. Pora zajrzeć do domu Richardsonów. Ta amerykańska rodzina pozornie tylko jest wzorcowa. Jej życie do góry nogami wywraca tajemnicza artystka Mia Warren. Wraz z córką Mia przybywa do malowniczego miasteczka Shaker Heights w stanie Ohio. Pani domu Richardsonów, Elena, wynajmuje przybyszkom pokój, nie wiedząc, że to jest początek wspólnych losów obu rodzin. Małe ogniska, taki tytuł nosi ta filmowa historia, na dźwiękowej ścieżce wyróżnia się pamiętny temat Phila Collinsa, In the Air Tonight. Coveruje ten temat Judith Hill i to jest nowa propozycja na naszej liście.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.
0: Na 14 miejscu po ostatnim notowaniu znajduje się ten utwór, ale przecież można mu tę pozycję poprawić, oddając głos na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Po reklamie.
11: RMF Classic. Wielkie brzmienia. Prywatna przestrzeń.

Piątkowy wieczór w RMF Classic i fragment suity Ottorina Respighiego zatytułowanej Ptaki. Kolejny literacki klasyk zaprezentuje się w formie filmowej animacji. Folwark zwierzęcy Orwella powróci na wielki ekran jako animacja familijna. Za reżyserię odpowiada tu Andy Serkis, który Gollumem był we Władcy Pierścieni. Serkis to nie tylko aktor, ale też pionier technologii Performance Capture. Dzięki niej właśnie ten nowy animowany folwark zwierzęcy ma zyskać nową świeżość przy zachowaniu ducha oryginału Orwella. Takie są zapowiedzi. To, co wiadomo, to to, że w polskiej wersji językowej usłyszymy plejadę znakomitych aktorów. A propos literackich klasyków, prusowska lalka codziennie gości na naszej antenie w tym miesiącu. Andrzej Seweryn fragmenty lalki nam czyta. Kolejny fragment niebawem już o 20:30. Na razie formacja Crowded House. Tak panowie muzykują na dźwiękowej ścieżce filmu Potwory. Historia Laila i Erika Menendezów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A w soboty
2: leżymy w łóżku i czytamy.
3: Gotujemy pyszne rzeczy.
4: Kupujemy bilety do kina.
5: Sprzątamy.
4: No, choć odrobinę.
6: Majsterkujemy.
7: Idziemy na spacer.
6: Lub na zakupy.
8: To nic nie robimy.
1: I to też jest plan. W końcu mamy czas wolny. Już jutro po 9:00 w RMF Classic.
9: Reklama.
10: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvite Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowid.
9: Po reklamie.

0: Taniec z szablami Arama Khachaturiana, taniec z baletu Gayane. RMF Classic, piątkowy wieczór, 20:30. Jak co dzień o tej właśnie porze we wrześniu tego roku słuchamy fragmentów lalki Bolesława Prusa.
1: Bolesław Prus, lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Zatem ojcze, jakąż rolę przeznaczasz temu panu? Spytała chłodno panna Izabela. Rolę? Powtórzył, przypatrując się jej uważnie. Rolę doradcy, przyjaciela domu, opiekuna tego mająteczku, jaki by ci pozostał. O, pod tym względem ja go już dawniej oceniłam. Jest to człowiek energiczny i przywiązany do nas. Zresztą mniejsza z tym, dodała po chwili. Jakże papo skończył z kamienicą? Mówię ci jak. Łotr Żyd dał 90 000, więc nam zostało 30. A że poczciwy Wokulski będzie mi płacił od tej sumy 10 000, 33%, wyobraź sobie. Jak to 33? Przerwała panna Izabela. 10 000 to 10%. Ależ gdzie znowu? 10 od 30 to znaczy 33%. Wszakże procent to znaczy procentum. Za 100, rozumiesz? Zaraz wyjaśniłbym ci to, ale takim znużony, że się trochę prześpię. Panna Izabela ucałowała ojca w rękę i w czoło i poszła do swego buduaru głęboko zadumana. Niepokój trapiący ją od kilku dni, jak się skończy licytacja, opuścił ją tak, że śladu nie zostało po nim. Więc mają jeszcze 10 000 rubli rocznie i 30 000 rubli gotówką? Zatem pojadą na wystawę paryską, potem może do Szwajcarii, a na zimę znowu do Paryża. Nie, na zimę wrócę do Warszawy, ażeby znowu otworzyć dom. Wyborny jest papa z tym Wokulskim, myślała panna Izabela, chodząc tam i na powrót po swoim gabinecie. Wokulski moim opiekunem. Wokulski może być bardzo dobrym doradcą, plenipotentem, zresztą opiekunem majątku, ale tytuł opiekuna może nosić tylko książę, zresztą nasz kuzyn i dawny przyjaciel rodziny. Następnego dnia pan Łęcki w pantoflach i płóciennym szlafroku leżał na kanapie i czytał Kuriera. Bardzo czule przywitał się z córką, a gdy usiadła, uważnie przypatrzył się jej i rzekł: czy światło złe w tym pokoju, czy mi się zdaje, że panienka jest nie w humorze? Jestem trochę rozstrojona. A powinnaś dziś, dodał grożąc jej z uśmiechem, powinnaś dziś, figlarko, dobrze wyglądać, bo przyjdzie niebawem Kazio Starski. Ten Kazio, jak mówiła mi wczoraj ciotka, jest do wzięcia. Panna Izabela milczała, ojciec prawił dalej. Prawda, że chłopak trochę zbałamucony ciągłym lataniem po świecie, trochę zadłużony, ale młody, przystojny, no i szalał za tobą. Joasia ma nadzieję, że prezesowa utrzyma go na wsi przez parę tygodni, a reszta należy już do ciebie. I wiesz, może by to było nieźle, nazwisko piękne, fortuna jakoś zlepi się z różnych kawałków. Przy tym człowiek światowy, bywalec, nawet rodzaj bohatera, jeżeli to prawda, że opłynął kulę ziemską. Miałam list od Krzeszowskiej, przerwała mu panna Izabela. O, cóż pisze ta wariatka? Pisze, że nasz dom kupił nie Szlangbaum, ale Wokulski i że za pomocą podstawionych licytantów dał za niego o 20 000 rubli więcej, aniżeli wart. Mówiąc to zdławionym głosem, patrzyła z trwogą na ojca. Obawiała się jakiegoś wybuchu, ale pan Tomasz uniósł się tylko na kanapie i strzeliwszy palcami zawołał: czekaj, czekaj, wiesz, że to może być prawda?
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdarzają się codziennie rzeczy, które się wcale by nie musiały zdarzać, więc po prostu są cudami. Trzeba tylko zobaczyć, docenić.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

Polskie drogi i temat Andrzeja Kurylewicza, który kiedyś umuzycznił serialową Lalkę. A propos Lalki jeszcze, której kolejny fragment zabrzmiał chwilę temu na naszej antenie, czekamy na premierę nowego kinowego filmu we środę najbliższą 30 września. Wyjątkowy premierowy pokaz w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, w łódzkim Centrum EC1. O 19:00 równocześnie w trzech kinowych salach NCKF się ten premierowy pokaz zacznie, a godzinę wcześniej w foyer kinomani spotkają się z twórcami filmu. Wśród zaproszonych gości m.in. odtwórczyni roli Izabeli Łęckiej Kamila Urzędowska. Prócz aktorów będą producenci czy twórcy spektakularnych kostiumów tej nowej kinowej Lalki. O tej lalkowej premierze będziemy jeszcze mówić. Na dziś tyle ode mnie. Dariusz Stańczuk. Dziękuję za to piątkowe wieczorne spotkanie w RMF Classic. Zostawiam Was w towarzystwie naszej najpiękniejszej muzyki filmowej i nie tylko takiej. Teraz London Symphony Orchestra i w ich wykonaniu Ruby Tuesday, słynny song Rolling Stones.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dużo dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Klasyka blisko ciebie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: Moją gościnią będzie autorka książek podróżniczych Julia Raczko-Gospo.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16:00.
3: Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvite Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowie. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
1: RMF Classic. Włącz i rób swoje.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Dziewczynka stała z otwartą buzią i patrzyła na nich nie wierząc, a oni we trzech śpiewali: mogłaś moją być kryzysową narzeczoną.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
7: Tu RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Jedna melodia, która przywołuje cały film.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam z tym?
2: Było mu wstyd.
1: Cały świat mi zbrzydł.
2: Był brzydszy niż ty.
1: Czułem się paskudnie.
2: A może cudnie?
1: Zawsze, gdy chciałem.
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Moją jedyną ambicyjką w życiu było to, żeby moje piosenki tak zwane inspirowały do rzeczy ważniejszych niż piosenki.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Czci do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Ale nie mów tacie. Lena, Marek zwrócił się do niej ostrzej. Co ty kombinujesz? Nie odpowiedziała. Obeszła auto i zanim Marek zdążył dobiec jej pomóc, ostentacyjnie chwyciła za klamkę. Wyszłaś ze szpitala tylko pod jednym warunkiem. Mówił dalej. Masz się kurować. Obiecałaś, że położysz się do łóżka i zapomnisz o sprawie. Zanim się obejrzysz, minie miesiąc, a wtedy Rosa będzie na tyle zaawansowany ze śledztwem, że do nich dołączysz. Wiesz, że zrobię wszystko, żeby ci to umożliwić. Przecież wcale cię o to nie proszę. Parsknęła. Sam chciałeś dzisiaj ze mną jeździć. Będę leżała, będę jadła, pójdę na rehabilitację. Podrzuć mnie tylko jeszcze do mieszkania Noa. Zrobię, co muszę i wracamy do domu, ale nie licz, że jak Kaja mnie wkurzy, to będę się hamować. Gdyby nie jej szmaty, być może ten zbój wcale by się mną nie zainteresował. Wyburczała. Marek roześmiał się zadowolony, że Lena wraca do siebie. Skoro znowu drążyła temat Kaji, wszystko było w normie. Nikt z rodziny nie brał słów Leny na serio, a ona sama tak naprawdę nigdy nie zrobiła żadnej przykrości żonie ojca. Wszyscy uważali, że Lena lubiła sobie tylko pomarudzić.
2: Kiedy wyszłaś, sądziłem, że masz jakieś straszne wieści.
1: Zmienił nagle temat.
2: Byłaś blada jak ściana. Przestraszyłem się.
1: Nie zwracaj uwagi. Ucięła. Po prostu głowa mnie boli, a ta rana znów się sączy. Niby płytko mnie dziabnął, ale ciągnie jak cholera. Czasami nie mogę oddychać.
2: Potrzeba czasu. Odparł łagodniej i z troską. Ruszasz się, w kółko gdzieś łazisz, a to nie pomaga. Lekarz ostrzegał cię, że jeśli nie będziesz o siebie dbać, może wdać się zakażenie. Wypisałaś się na własną odpowiedzialność, ale widzę, że nic sobie nie robisz z zaleceń doktora.
1: Dobrze, tato, już będę grzeczna. Westchnęła zniechęcona i przez całą drogę się do siebie nie odzywali.
2: Do luksusowych apartamentów w elektrowni Powiśle, gdzie tak naprawdę mieszkał Noa, było niedaleko, więc Lena wytrwała w milczeniu i z całych sił starała się nie myśleć o Czerlące.
1: Profesor Chomczyński na pożegnanie podkreślał, że to powiązanie może być tylko jego autosugestią i lepiej to dokładniej sprawdzić, zanim Lena z kimś się tym podzieli. Nie zwierzyła mu się, co łączyło ją z tą historią, bo też niewiele sama wiedziała. Zabójstwo Ingi Fal to był temat tabu w domu Sidewiczów. A jednak istniało zagrożenie, że profesor zadzwoni do jej taty. Byłaby to ewidentna zdrada, lecz pocieszała się, że gdyby tak się stało, to nawet lepiej. Była przekonana, że musi się z tym wreszcie zmierzyć. Miała już dość uciekania od tematu Czerlonki i udawania, że wszystko jest w porządku. Bo nie było.
2: O kurwa. Chciałbym tak zarabiać w Castoramie.
1: Marek po wejściu do mieszkania Noa tylko tyle był w stanie powiedzieć. Mimo próśb i perswazji Leny, za nic nie chciał czekać w samochodzie.
2: Profesora Chomczyńskiego z nami lubię, ale uznałem, że tylko będę wam przeszkadzał w uczelnianej naradzie. Jednak do podcastera samej cię nie puszczę.
1: Oświadczył, stając na szeroko rozstawionych nogach.
2: Kto wie, czy ten nocny łowca nie śledził nas i nie czai się teraz w jakiejś kanciapie. Nie mogę się doczekać, aż capnę go i przyduszę gołymi rękoma.
1: Zaśmiał się nerwowo. Kanciapie? Lena uśmiechnęła się drwiąco. Powiodła zdrową ręką dookoła. Ten penthouse nazywasz kanciapą?
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.